O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Radio Pogoda 104.1 FM.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

to par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan smętny.

Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka canzona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdzięcznością.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. I słowa, melodia i rytm.
2: Niezwykle pogodnie. Pozdrawiam słuchacze Radia Pogoda. Katarzyna Żak.

0: Informacja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec z chowaniem się przed fotoradarem. Rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem. Francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
5: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
6: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
5: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
7: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
8: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
4: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
4: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w Zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
10: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
11: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
10: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
4: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na drodze krajowej nr 43 między Jaworznem i Julianpolem w Opolskiem o północy rozpoczęły się roboty drogowe. Utrudnienia potrwają do jutrzejszego wieczora. A na A4 w Katowicach służby właśnie zaczynają zamykać prawy pas jezdni w kierunku Tychów. Także z powodu robót. Kierowcy muszą zwolnić na tym odcinku 70 do 70 km na godzinę.

0: Pogoda.
1: Pogoda dziś całkiem przyjemna, dużo słońca, deszcz, jeśli wystąpi, to tylko lokalnie na wschodzie i południu. Na termometrach od 19 do 24 stopni, najcieplej na zachodzie i południu Polski.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Prawie 5 minut po 6. Asia Kruk, dzień dobry. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj środa, 26 dzień sierpnia. 238 dzień roku, do końca roku 127 dni, do końca lata 27. Słońce zaczęło wstawać o 5:37 i ten moment przed wschodem obserwowałam przepięknie. Słońce zajdzie o 19:37. Dzień potrwa dokładnie 14 godzin i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 47 minut. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa, a także Święto Brokatu, cokolwiek to znaczy. Zaraz wymyślimy, jak nie wiemy. Andrzej Zaucha na dzień dobry i Czarny Alibaba.

Edward Hulewicz, przyjaciel Radia Pogoda i zawsze go będziemy pamiętać. Przed momentem za zdrowie pań, a to piosenka z 1976 roku. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, do lat 60., ale najpierw 11 po 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda, przegląd porannej prasy dla Państwa, który zaczynamy od Superekspresu, strona 5. Od 13 września wchodzą w życie nowe reguły wystawiania recept refundowanych. Centrum E-Zdrowia podkreśla, że system będzie działał w trybie blokującym. Czyli recepta wystawiona przez lekarza z błędem nie zostanie w ogóle zapisana w systemie. To ważna zmiana, bo do tej pory pacjent często dowiadywał się o problemie z receptą dopiero w aptece, gdy farmaceuta musiał odmówić realizacji. I to prawda, sama miałam taką sytuację. Zostałam odesłana jeszcze raz do lekarza, żeby mi jeszcze raz wystawił mi tę receptę. Do 3 razy sztuka wtedy było, zanim sobie z wystawieniem poradził. Ważne zmiany w wystawianiu recept dziś na stronie 5. Superekspresu. A co w Rzeczpospolitej? No proszę, technologia. Chatboty stają się konkurencją dla korepetytorów i firm szkoleniowych. Od debiutu ChatGPT liczba zapytań o naukę języków na jednej z popularnych platform zmniejszyła się o 66%. Według danych zainteresowanie dodatkowymi zajęciami językowymi spadło w tym roku o 42%, z szkoleniami z informatyki o 55%. Korepetytorzy przegrywają z AI. Strona 1 dzisiejszej Rzeczpospolitej. No szczerze mówiąc, przy konwersacjach językowych sama korzystam ze sztucznej inteligencji. I uważam, że to działa. Chociaż co żywy człowiek, to żywy człowiek. Oczywiście tego nikt nie zastąpi, tylko trzeba mieć czas i pieniądze. Strona 7 dzisiejszego faktu jeszcze na koniec to witaj nowa szkoło. Co w szkole po nowemu już za tydzień? Co dostaną dzieci i młodzież? Zakaz smartfonów, naukę o przyrodzie, więcej warzyw na talerzu, lepsze oceny za prace domowe, które nie są obowiązkowe, ale jak ktoś zrobi, to ta praca ma być sprawdzona i oceniona. No i edukacja zdrowotna, która będzie obowiązkowa od siebie, ale to tak zupełnie prywatnie dodaję, że nareszcie. Zdrowsze obiady, zero smartfonów, artykuł na stronie 7, czyli szkoła po nowemu. Na stronie 7 faktu, dodajmy. Wracamy do najpiękniejszych melodii Righteous Brothers, jest 13 po 6.

0: Anna Juchsztowicz w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za chwilę będzie Rena Rolska na francuski, a później Boniem Felicidad, piosenka, którą uwielbiam osobiście. 21 minut po godzinie 6. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Ja już mam swoją kawkę. Mam nadzieję, że Państwo już sobie też dorabiają kawę czy herbatę. Razem ją wypijemy i razem posłuchamy najpiękniejszych melodii. No i pytają Państwo od rana, czy żaden dzik mnie dzisiaj nie zaatakował po wyjściu z domu. Na szczęście żadnego nie spotkałam. Na całe szczęście. No, takie sytuacje. 21 po 6.
1: Radio Pogoda.

0: una pomidore. Addio un ubione, suonec casa chodzące, za mój zimowy stół.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
1: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Została ostatnia reklama.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
5: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, grupa Boney M z utworem z 80 roku. Rok wcześniej wystąpili na festiwalu w Sopocie i zaśpiewali tutaj Rasputina i to był skandal, ale też szał wśród publiczności. To był pierwszy raz, kiedy przyjechali do Sopotu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Drugi raz to był 93 rok, no ale to już była wolna Polska. Festiwal w Sopocie akurat trwa, dlatego o tym mówię i zaraz do niego wrócimy, bo Państwo mają w związku z tym pytania.
1: Dzień dobry Pani Asiu, z takim zapytaniem. Na jakim koncercie dzisiaj będzie Pan Zygmunt Heiser? Tutaj nie oglądałam Bursztynowego Słowika.
0: Ja
1: dzisiaj
0: też
1: nie będę też na koncercie. Natomiast chciałabym wiedzieć, w jakiej roli Pan Zygmunt Heiser będzie dzisiaj na koncercie. Czy będzie go zapowiadał, czy będzie wręczał jakieś specjalne nagrody? Proszę uprzejmie mi powiedzieć, dobrze?
0: Dobrze, już mówię. Otóż Zygmunt Heiser, nie będzie go dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, ani jutro, ponieważ ma takie obowiązki zawodowe właśnie z Sopotem i TVN-em związane. Dzisiaj w Sopocie prezentacja ramówki TVN-u no i wszystkich telewizji należących do tej grupy. W jednej z nich program współprowadzi Zygmunt Heiser, no i to nie jako jego obowiązek zawodowy, żeby tam być i po prostu w tym uczestniczyć. No a tak przy okazji będzie dzisiaj na koncercie, na którym wystąpi Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem. Nie będzie wręczał żadnych nagród, nie pojawi się na scenie, natomiast na pewno pojawi się na widowni i życzymy mu naprawdę dobrej zabawy. No ale na takim koncercie to wiadomo. Telewizja pokaże. Zapewne widownie także. Więc taka sytuacja z Zygmuntem w piątek będzie już w pogodnym poranku Radia Pogoda. A Państwo są w Sopocie, wybierają się na koncerty, wypoczywają jeszcze. 22 444 4004 numer telefonu w każdej sprawie, a u nas Wały Jagiellońskie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 23 minuty i 7. Takie przysłowie mam na dzisiaj. Dzisiaj 26 dzień sierpnia. I jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. No proszę, proszę. No więc sprawdzamy pogodę w tej chwili w Polsce. Najcieplej nie jest. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 8 stopni. W Białymstoku trochę cieplej 9. Poza tym 10-11 w większości kraju. Najcieplejsze są Opolek i Katowice 14 stopni. No a rekord bije na razie Rzeszów i 16 stopni. Ale sprawdźmy, jak to będzie o godzinie 14. Najchłodniej będzie w Gdańsku 19 stopni. A najcieplej w Szczecinie, czyli też na wybrzeżu 25. A poza tym 21, 23, 24 stopnie. To chyba nie są upały, więc może tego śniegu nie będzie tak dużo jak ostatnio w niektórych rejonach kraju, bo na zachodzie poprzedniej zimy no śniegu było tak umiarkowanie, ale za to na wschodzie i północy, pamiętają Państwo, te 5-metrowe zaspy. No właśnie, i tak się zdarzało. Za 22 minuty 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę Mireille Mathieu, a później Zbigniew Wodecki.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Została ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

0: 11 minut i będzie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy Małopolska nas słyszy? Bo mam bardzo ważne ogłoszenie, a konkretnie dla kobiet z Małopolski, które mogą zostać Miss Kultury 60+. Otóż proszę Państwa, ruszyły właśnie zapisy do drugiej edycji Festiwalu Dojrzałej Kobiecości Miss Kultury 60+. Centrum Kultury Podgórza w Krakowie czeka na zgłoszenia od seniorek z całego województwa małopolskiego do 6 września tego roku. Organizatorzy zapewniają bezpłatną pomoc w dopełnieniu formalności oraz wysyłaniu tych zdjęć, zwłaszcza zgłoszeniowych. Na finalistki czekają fantastyczne nagrody. No proszę Państwa, ten konkurs dopiero za miesiąc, ale jak ja patrzę na zdjęcia z poprzednich edycji, to są tak piękne kobiety z Małopolski, że na pewno ich tam wciąż nie brakuje i bardzo serdecznie zapraszamy. Wszelkie szczegóły o tym konkursie i o zgłoszeniach przede wszystkim, bo to nie jest skomplikowane, ale warto o tym przeczytać, no to Państwo przeczytają na stronie www.radiopogoda.pl. Kto był w tamtym roku, ten wie, kto nie był, to ja już podpowiem, że eleganckie panie będą się prezentować w trzech jakby kategoriach. Mój styl, czyli pokaz stroju, autoprezentacja. Mój talent, czyli prezentacja umiejętności artystycznych i strój wieczorowy. Kluczowe tutaj będą elegancja i klasa, ale organizatorzy jakby zapewniają te elegancje, jeśli chodzi o strój, czyli po prostu sam strój. Fajne jest to, że w jury, bo będzie jury, które będzie wybierać Miss Kultury 60+, zasiądą Robert Janowski, nasz DJ Wika, a także pani Marta Wodyńska, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki senioralnej. To jakie emocje czekają u nas wszystkich już pod koniec września, ale przypominam, zgłoszenia do 6 września, więc proszę się zastanowić, przeczytać artykuł na stronie radiopogoda.pl. No i do odważnych świat należy, drogie panie i panowie, możecie namówić do tego swoje partnerki.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mi

0: Irena Stantor w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przypomnijmy, laureatka pierwszego w historii bursztynowego słowika w czasie pierwszego festiwalu w Sopocie. Festiwal właśnie trwa, po raz kolejny. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a za chwilę u nas będą wiadomości tam o wielkiej stracie muzycznej też. Ale także o pogodzie, u nas mgły, a we Włoszech kolejna fala niebotycznych po prostu upałów. Proszę posłuchać, bo być może Państwo się wybierają w najbliższym czasie, na przykład do Apulii. Tam ma być dzisiaj 45 stopni. Wyobrażają to sobie Państwo? No to za chwilę usłyszymy to o tym wszystkim w wiadomościach Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Trochę inny

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Została ostatnia reklama.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będziemy też do kalendarza zaglądać. No i jest po co. A teraz wiadomości.
8: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
8: Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
9: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
10: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
9: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
8: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
8: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
11: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
8: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr, to grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40, tu bez zmian. Z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zmierzy się w czwartek z Niemkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki sensacji doszło w Lincu. Tam 4 bramki różnicy odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. Awans do Champions League przypieczętowało także norweskie Bodø/Glimt.
5: Pogoda.
8: Chmurzyć będzie się na północnym wschodzie i południu. Tam od czasu do czasu możliwy deszcz. W pozostałej części kraju nie zabraknie słońca. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście i na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, 24 w Lubuskiem.
5: Lato w Radiu Pogoda.
13: Lato, lato, lato czeka.
7: 4 po 7, dzień dobry, Asia Kruk. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj środa, 26 sierpnia, 238 dzień roku. Do końca roku 127 dni i jeszcze 27 dni astronomicznego lata, oby było dla nas jak najpiękniejsze. A później przyjdzie babie lato i też powinno być fajnie. W każdym razie najpiękniejsze melodie, zawsze słoneczne i cieplutkie dla Państwa od samego rana. Seweryn Krajewski, Baw mnie.

0: Jolene Dolly Parton wczoraj odeszła, mówimy o tym też w wiadomościach Radia Pogoda. Wielka artystka, 11 nagród Grammy, 46 płyt wydała, proszę sobie wyobrazić. No i poza tym była piękną osobą, pięknym człowiekiem, bardzo inteligentna, bardzo spokojna, no i taka po prostu. Poszlibyśmy z nią na kawę i pogadalibyśmy. Zawsze będziemy o niej pamiętać. Dolly Parton przed momentem, 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj jest środa, 26 dzień sierpnia. Adrianna, Aleksander, Ireneusz, Joanna, znowu Maria, Natalia, Sandra i Teresa dzisiaj świętują imieniny. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Święto brokatu jest dzisiaj. Można się posypać, jak się chce zabłysnąć. Nie, to tylko takie powiedzenie, troszkę złośliwe. I Międzynarodowy Dzień Psa. To wiedzą Państwo, co Państwo robią. Drapią teraz za uszkiem swoje... No właśnie, jak się dzisiaj nadaje na imię psu? Kiedyś to był Amik, Pikuś, Aza, Burek. A dzisiaj? 22 444 40 04, jakby Państwo chcieli z jakimiś niespotykanymi na przykład psimi imionami. Ale teraz będziemy zaglądać też do kalendarza. W 1939 roku w Warszawie eksperymentalna stacja telewizyjna w budynku Prudential wyemitowała film Barbara Radziwiłłówna. To był pierwszy emitowany w Polsce film, taki właściwie też jedyny w okresie międzywojennym, a ta emisja brzmiała tak.
1: Król Zygmunt rozkazał mi was powiadomić, że jest w drodze. Przybędzie tu również z Wilna jego małżonka.
2: Radziwiłłówna tu? Na Wawelu? Król nie miał prawa żenić się bez zgody naszej.
3: Na nas dwóch Wawel za mały, Polska za mała. Niech mój syn wybiera.
0: No, tak to właśnie było. W 1943 roku natomiast urodził się Tadeusz Nalepa, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, legenda bluesa, jeden z najbardziej wpływowych artystów polskiej muzyki rozrywkowej. No i w ogóle człowiek rozrywka też. Kiedy go nazywano ojcem polskiego bluesa, to on się obruszał, ponieważ jak sam twierdził, takie pompatyczne gadanie to nie jest w ogóle w jego stylu. Kochał konie i poza sceną miał właśnie taką pasję. Pozostawił po sobie 20 płyt i ponad 300 napisanych utworów dla siebie, ale też dla innych artystów. Po pewnym koncercie niebiesko-czarnych w Rzeszowie sam założył zespół Blackout. Tak mu się podobało i ten zespół Blackout z Tadeuszem Nalepą już teraz usłyszymy na antenie Radia Pogoda. Nic mi więcej nie potrzeba.

0: 17 minut po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pytaliście o dziwne imiona dla psów. Mhm. Nasza psica ma na imię Kunegunda. I ja je chciałam zmienić, ale panowie w rodzinie stwierdzili, że nie. No i dobrze się stało, bo to jest prawdziwa księżniczka Kunegunda. Pozdrawiam ciepło, pa pa.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. No, poważnie zabrzmiało, ale i tak pewnie wszyscy wołają Kundzia, prawda? Pogodny poranek w Radiu Pogoda w sprawie wyjątkowego imienia dla psa. Dzisiaj często spotykane jest to, że pieski nazywa się ludzkim imieniem. No Kunegunda to właściwie też bardzo ludzkie imię. 22 444 4004 w sprawie wyjątkowych imion psów. No bo są takie anegdoty o kryzysie, albo o psie imieniem Ugryź, prawda? Jak się szło przez podwórko i wołało na pieska. No i różne takie. Liczę na państwa. Czekam na telefony.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz...
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Została ostatnia reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
3: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Radio Pogoda, gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Nie od razu człowiekowi jakoś tak bardziej pogodnie po piosence Kaliny Jędrusik z 61 roku. 28 minut po siódmej, pogodny poranek. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Wasiu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, teraz jest pogoda. Pozdrawiam, Tomasz Gdańska. Mm-hmm. Pogoda piękna, słoneczna, wieczna, nie? Mm-hmm. Bardzo ciekawa. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, bo chciałem powiedzieć, że bywam na festiwalu w Sopocie. Być może dzisiaj uda mi się też zobaczyć z panem Zygmuntem. Wczoraj niezapomniany wieczór i również nagrody Bursztynowego Słowika, a w pierwszym dniu niesamowity, niezwykły i wzruszający koncert pamięci Stanisława Sojki. Także dużo, dużo intensywnych rzeczy, dużo fantastycznych koncertów. No i dzisiaj też kolejny dzień festiwalowy, który zapadnie na pewno nam wszystkim w pamięć. Także miłego wszystkiego dobrego dla słuchaczy i dla Pani.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Panie Tomku. Życzę miłej zabawy, jeżeli Pan będzie na koncercie w Oporze Leśnej w Sopocie. No tak, będzie tam Zygmunt Heizer dzisiaj przez cały dzień w Sopocie, dlatego nie ma go w pogodnym poranku Radia Pogoda. No i rzeczywiście mogą Państwo gdzieś tam na sopockich szlakach Zygmunta dzisiaj spotkać. 29 minut po siódmej, na razie to się budzimy przy najpiękniejszych melodiach. Hanna Banaszak śpiewa Żegnaj Kotku.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A to już za niecały tydzień, rok szkolny. Jak tam przygotowania? Za chwilę będziemy mówić o cenach wyprawki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Tutaj wszystko wskazuje na to, że no mamy taki temat dnia, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa. Jak tam z imionami dla psów?
1: Jako dziecko pamiętam, u moich dziadków było szczeniak, który się gdzieś przyplątał i dał mu dziadziu na imię Ugryź. Były to no niesamowite właśnie sytuacje nieraz z tym pieskiem, jak ktoś przychodził, a wołało się do niego Ugryź.
0: No dokładnie tak. Ja się zastanawiam, bo to Ugryź to nie tylko w anegdocie funkcjonuje. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem jakiś kabaret nie był inspiracją do dawania pieskowi właśnie takiego imienia. O niezwykłych imionach psów dzisiaj sobie rozmawiamy. 22 444 40 04. Mam przyjaciół, którzy nazywają swoje pieski od żeglarstwko. Była już Wanta, a teraz mają Raksę. Raksunia, jeśli mnie słyszysz, to drapię cię za łóżkiem. Chociaż nie wiem, czy ona to tak do końca lubi. No, ale Engelbert Humperdinck już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda, później będzie Ewa Bem.
2: Radio Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Została ostatnia reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media

0: Ewa BM, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut i będzie godzina 8, pierwszy dzwonek szkolny za niecały tydzień, we wtorek 1 września. Pewnie już wyprawki Państwo mają skompletowane dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, ale kto sobie zostawił to na ostatnią chwilę, to mógł wygrać naprawdę pulę nagród. Ja tak mówię w przenośni oczywiście, bo chodziłam ostatnio po sklepach i mam wrażenie, że w każdym są jakieś wyprzedaże i promocje rzędu kup jeden zeszyt, to dostaniesz jeszcze 3 za darmo. Natomiast dostaliśmy takie zestawienie, co podrożało, jeśli chodzi o wyprawkę szkolną najbardziej, a co staniało. Okazuje się, że najbardziej podrożały kredki, worki na WF, bidony na wodę, a nawet plastelina jest droższa niż w ubiegłym roku. Natomiast takie rzeczy jak klej, zeszyt, temperówka, flamastry, długopisy czy gumki do mazania potaniały najbardziej. Ogólnie wyprawka niewiele droższa. Nie wiem, jak się Państwo na to zapatrują, bo to statystyki statystykami, a życie życiem. No i jeszcze jedno. Ja bym nie chciała wrócić do szkoły podstawowej, już ją skończyłam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, ale kiedy wczoraj zobaczyłam tornister z Królewną Śnieżką, taki śliczny i do tego piórnik w komplecie, to gdzieś tutaj w środku zadrżało. No to jak, wyprawka już skompletowana? Czują Państwo stresik przed pójściem dzieci do szkoły albo przed tym przejściem między nauczaniem początkowym a czwartą klasą? O to się chyba rodzice najbardziej martwią, co? 22 444 4004. Dziś jeszcze na pewno będziemy o tym mówić. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk.
2: I taka Sandra się kładzie.

0: wspaniałe, najpiękniejsze melodie. Tylko w Radiu Pogoda o poranku. Demis Roussos przed momentem. Za 4,5 minuty będzie godzina 8. Było zagadnienie, skąd imię dla psa ugryźć. No oczywiście, że państwo wiedzą wszystko. Ja myślałam, że kabaret, ale to nie.
1: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o nazwę psa ugryźć, to pochodzi z filmu 40-latka.
0: No jasne, że tak.
2: Ugryźć! Ugryź! Ciad!
3: Ugryź! Wejdź na tego psa, co to jest?
2: Ale on się nazywa Ugryź! Ale jak potrzeba, to i ugryzie!
3: Sadysta jakiś!
0: To był fragment 40-latka. Jeszcze sobie przypomniałam, że w porwaniu Baltazara Gąbki były psy Zagryź i Uduś. O dziwnych, niespotykanych, przemiłych, różnych imionach dla piesków sobie dzisiaj rozmawiamy w pogodnym poranku Radia Pogoda, więc można zatelefonować. Proszę dzwonić już w tej chwili, jeśli państwo mają ochotę, na jeden z ostatnich odcinków pogodnej krzyżówki w Radiu Pogoda. 22 444 4004. Mamy nagrody i to koszulki nasze i butelka na wodę też, więc zapraszamy, proszę się zgłaszać na automatycznej sekretarce, zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. No, a wcześniej, no bo ta zabawa tak mniej więcej 10 po 8, wcześniej będą wiadomości, a w nich o tym, że pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej osiągnęło 250 km na godzinę. Brawo! Co mi przypomina, że dostałam kolejny zwrot pieniędzy za opóźniony pociąg. I chyba będę musiała złożyć kolejną reklamację.
4: Radio Pogoda.

0: po co nam to było.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Została ostatnia reklama.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 8:00 pierwsze miejsce muzyczne w plebiscycie Radia Pogoda na najpiękniejsze piosenki Alibabek. Kiedyś był taki plebiscyt, no i oczywiście, która wygrała, usłyszą ją Państwo zaraz po 8:00. Teraz najważniejsze wiadomości.
11: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Marcin Krzamiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
12: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
13: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokojenia ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, drogi zwalniające.
12: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
14: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
12: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
11: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
15: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
11: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
0: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
11: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.

0: Pogoda.
1: 17 stopni na Podhalu, 19 w Trójmieście, 22, 23 w większości regionów, 24 w Lubuskiem. Takie dziś maksymalne temperatury. Chmurzyć będzie się na północnym wschodzie i południu. Tam może padać deszcz. Poza tym nie zabraknie słońca.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: No i spokojnie, jeszcze tego lata, przynajmniej astronomicznego, zostało nam 27 dni. Asia Kruk, dzień dobry, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda w środę 26 sierpnia. Dziś słońce wstało o 5.37, lekka mgiełka była, kiedy wstawało i pięknie to wyglądało. Zajdzie o 19.37, a to znaczy, że dzień potrwa dokładnie 14 godzin. I jest to Międzynarodowy Dzień Psa i z tej okazji rozmawiamy sobie o psich imionach przeróżnych i na pewno wrócimy do tego tematu. Za chwilę będzie pogodna krzyżówka, jeden z ostatnich odcinków naszego wakacyjnego konkursu, a już teraz Alibabki, kwiat jednej nocy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 14 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry pani Aneto.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ja również bardzo serdecznie witam. Nie wiem, czy to już jest moment na podsumowanie, ale dobre to było lato dla pani?
2: No, można powiedzieć, że w miarę.
0: W miarę, no to dobrze, to się cieszę. A dzisiaj jak samopoczucie?
2: No, w miarę dobre, ale boję się, że nie odgadnę raz.
0: Proszę pani, proszę się nic nie przejmować, bo ja mam dla pani od razu prezent, pani Anetko. I to jest koszulka Radia Pogoda z pięknym napisem Pogoda mi w duszy gra. Będzie także butelka na wodę, ale to rzeczywiście, jeśli pani w ciągu 10 sekund odgadnie dzisiejsze hasło do krzyżówki, a wypełnia pani sobie wydrukowaną krzyżówkę?
2: Nie, mam wydrukowanej.
0: Dobrze. W takim razie pomijam, te informacje pani pomija, ale to jest ważna informacja dla tych wszystkich słuchaczy, którzy wypełniają. Dzisiaj wiersz, czyli linijka numer 10. Hasło ma 5 liter. Pani Aneto, to już ważne dla pani. Kategoria to motoryzacja głównie, a zagadka brzmi następująco. Napęd albo guma.
2: Opona.
0: Napęd albo guma. Napęd. Tu się skupmy. No i nie udało się niestety, ale to nic nie szkodzi, bo dajemy szansę oczywiście innym słuchaczom. 22 444 4004. Ja wysyłam pani koszulkę. Proszę się ze mną jeszcze nie rozłączać, pani Aneto. Czekamy na prawidłową odpowiedź. Ja pani ślicznie dziękuję, że jest pani z nami od rana i słucha Radia Pogoda. Dziękujemy bardzo. Za chwilę będziemy rozmawiać jeszcze z panią Anetą poza anteną. No i proszę państwa, to już tylko bez tego dzisiejszego. 2 dni z pogodną krzyżówką wakacyjną zostały. W piątek będziemy rozwiązywać to główne miesięczne hasło. Jeśli państwu jeszcze coś tam wpada do głowy, no to ono się samo rozwiązuje właściwie. poranek@radiopogoda.pl. Pod ten adres należy wysyłać najlepiej prawidłowe odpowiedzi.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Halo?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 20 minut po godzinie 9. Jeżeli ktoś planuje posiadanie psa, to zdecydowanie powinien słuchać dzisiaj Pogodnego Poranka, a już za chwilę zajrzeć do naszych mediów społecznościowych. Dzisiaj, proszę Państwa, w Międzynarodowy Dzień Psa rozmawiamy o wyjątkowych psich imionach.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzwonię w sprawie imion dla psów. Nasza trzutka zyskała imiona od muzyków jazzowych Malów, Herbie, Ibrahimowicz Malów, Herbie Hancock, a młodsze pokolenie uzyskało imię Harry na cześć Harry'ego Stylesa. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
0: I ja to szanuję i serdecznie Panią pozdrawiamy. Mnóstwo telefonów, naprawdę telefonują Państwo cały czas. No, nie możemy usłyszeć wszystkich niestety, ale internet jest pojemny. W związku z tym z dyskusją o imionach dla psów i anegdotach psich przeróżnych przenosimy się na media społecznościowe Radia Pogoda. Proszę zaglądać na Facebook Radia Pogoda. Tam już za chwileczkę ukaże się stosowny post, jak to się ładnie mówi, czyli filmik. 21 minut po godzinie 9:00, Helena Majdaniec i Rudy Rydz za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: No, staramy się jak możemy. Gonimy lato jeszcze przez 27 dni. Tyle czasu pozostało do końca astronomicznego lata. To była grupa 2 plus 1. Jeszcze się lato nie skończy, a zacznie się rok szkolny. Dzisiaj mówimy trochę o szkolnej wyprawce, która właściwie w takiej samej cenie, według statystyk oczywiście, jak w tamtym roku, ale może podręczniki droższe. No i przede wszystkim najdroższe nasze dzieciaczki, które trochę zestresowane do tej szkoły pójdą, zwłaszcza jeżeli to nowa szkoła i dużo zmian. Z drugiej strony jednak, kto jest bardziej zestresowany? Dzieci i młodzież czy rodzice? W tej sprawie też Państwo dzwonią.
1: Drodzy rodzice, przestańcie się tak martwić. Nie doceniacie swoich dzieci, ich inteligencji i możliwości przystosowania się do nowych warunków. Jak każdy rodzic uważamy, że nawet dziecko 20 parę lat, 30 parę lat i starsze ciągle będzie dla nas dzieckiem, jest malutkie, trzeba się nim opiekować. Oni sobie świetnie radzą, te nasze dzieciaki. Nasze dzieci nie są od nas ani mniej bystre, ani mniej zaradne. Szczególnie teraz te młode roczniki umieją się świetnie posługiwać telefonami, komputerami. Także dadzą radę i z tym, że trzeba się przenieść do innej klasy i inny nauczyciel. Nie martwcie się, rodzice. Dzieciaki dadzą radę. Obyście wy dali radę.
0: No właśnie.
1: Pozdrawiam. Barbara z Warszawy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy pani Barboro i także pozdrawiamy serdecznie. W jednej z dzisiejszych gazet, niech no ja tutaj zerknę i przypomnę sobie w której, w dzisiejszym fakcie Szkoła po nowemu, taki artykuł, co nowego w szkole od września, w szkołach właściwie od września, mówiłam o tym w przeglądzie porannej prasy zaraz po szóstej, no ale powtarzam teraz, bo temat do nas wrócił, więc ewentualnie proszę sobie przeczytać, co tam po nowemu dzieci czeka, a przede wszystkim zakaz telefonów komórkowych, używania i posiadania cały czas przy sobie. A jakie inne rzeczy Państwo sobie przeczytają, a teraz słuchamy Mamy Nataszy Zylskiej.

22 minuty i będzie godzina 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest 26 dzień sierpnia. Ale proszę Państwa, już niebawem, bo 12 sierpnia, dobrze powiedziałam, tak? Już niebawem, bo 12 września w Warszawie na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury rozpoczną się warszawskie Dni Seniora i to jak się rozpoczną z pompą. To znaczy cała impreza będzie na Placu Centralnym, ale wszystko jak zawsze zaczyna się przy Placu Bankowym. Pod ratuszem przepięknym tam scena, przekazanie kluczy do miasta seniorom, a później barwnym korowodem z piętrowym autobusem z Radiem Pogoda na górze i najpiękniejszymi melodiami przechodzimy na Plac Centralny. No i tam, proszę Państwa, występy, konkursy, karaoke, potańcówka. Będziemy się bawić aż do godziny 17.30. Serdecznie Państwa zapraszamy. Plac Centralny to jest takie stare, nowe miejsce w Warszawie. To znaczy takie znane, ale zupełnie odmienione. No i w takich pięknych, nowych okolicznościach będziemy bawić się w sobotę 12 września. Bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy dla Państwa na scenie razem z Zygmuntem Heizerem organizować potańcówkę i w trakcie niej konkursy. Zresztą tak jest zawsze. Kto był, ten wie. Kto nie był, ten koniecznie powinien się pojawić. Radio

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl. To się opłaca.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Reklama.

0: to zabrzmiało jak tykanie zegara. Za 9 minut będzie godzina 10. Przed momentem piosenka w wykonaniu Jana Wojdaka z Wawelami i jeszcze Jerzym Grunwaldem. Taki rarytasik. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale teraz dzień dobry. Mówię.
1: Dzień dobry.
0: Zazwyczaj mówimy z Zygmuntem, no i tak się przyzwyczaiłam. Piotr Swarakowski, cześć.
1: To mówmy
0: Piotrze.
1: Dzień dobry. Co tam? To w końcu można wieloma głosami.
0: Ale wiesz, może jest tak, że teraz słuchacze mówią do ciebie dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, tak też mówią, tak, tak. Albo panie redaktorze, o, i tak się zaczyna wykład.
0: Panie redaktorze, o czym pan poinformuje słuchaczy Radia Pogoda po godzinie 10?
1: Słyszałem, że mówiłaś o psach.
0: Tak.
1: Pytałaś o imiona psa. Mam jedną historię na ten temat, jeśli chcesz, mogę ci ją zdradzić.
0: Poproszę.
1: Mój serdeczny przyjaciel mówił kiedyś o swoim sąsiedzie, który miał czarnego doga, to wielkie zwierzę,
0: tak,
1: imieniem Hunta. A to były lata 80., więc jak wołał na ulicy psa, Hunta do nogi, to milicjanci się interesowali, a postronna publiczność biła brawo.
0: No tak też sobie właśnie wyobrażam. O imionach przeróżnych dla psów dyskutują państwo także na Facebooku Radia Pogoda, więc gorąco polecam. Więcej arcyciekawych opowieści od Piotra po godzinie 10. Ja dziękuję, słyszymy się jutro. Asia Kruk, do usłyszenia.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzasz godzinę na zegarze Pałacu Kultury i Nauki? Wiesz, że to Warszawa. Słyszysz głos Anny Jantar? Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: O najpiękniejszej w klasie zaraz będzie śpiewać Majka Jeżowska, a potem usłyszymy przebój Lynn Anderson Rose Garden. To będzie za kilka minut, bo teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
12: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 na 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
13: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
12: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
14: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
12: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
15: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara, od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
12: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału Debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zapraszam młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
1: Pogoda.
12: Pogoda całkiem przyjemna, dużo słońca, deszcz pokropi tylko lokalnie na północnym wschodzie i południu. Na termometrach od 17 do 24 stopni, najchłodniej na Podhalu, najcieplej w Lubuskiem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
11: Dzisiaj od rana w Radiu Pogoda Państwo dzielą się imionami piesków z okazji ich międzynarodowego święta i świetnie, ale ja bym miał troszkę inne pytanie, niekoniecznie dotyczące teraźniejszości, bo przecież wspomnienia też się liczą. W jakich zajęciach psy najchętniej Państwu towarzyszą albo towarzyszyły? Ja mam swoją historyjkę i usłyszą ją Państwo za chwilkę, no bo teraz pora na najpiękniejsze melodie Majki Jeżowskiej, Lynn Anderson i Violetty Villas z Tadeuszem Woźniakowskim. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

dziś Międzynarodowy Dzień Psa, czyli najlepszego przyjaciela człowieka i mam takie wspomnienie związane z psem moich rodziców. On właściwie był u mojej mamy, bo dostała go w prezencie z intencją, by przestała się bać psów i to się udało. A pies wcale nie był mały, bo to był wyżeł, no ale był bardzo towarzyskim przylepą i zawsze chciał pomagać przy jedzeniu obiadu i innych posiłków, to najbardziej. Z tym, że moja historia dotyczy pobytów nad jeziorem, kiedy skutecznie uniemożliwiał nam kąpiele w tymże jeziorze, bo chciał ratować wszystkich, którzy wchodzili do wody. Natychmiast wbiegał sam do wody, podpływał na przykład do mnie i koniecznie chciał wejść mi na plecy albo na ramiona, żeby mnie uratować. Jedynym sposobem, żeby tego nie robił, było nie wchodzić do wody. Po prostu wtedy pies drzemał sobie spokojnie w cieniu jakiegoś krzaka czy drzewa i nic go nie interesowało, dopóki ktoś znów nie spróbował się wykąpać. A lato było akurat gorące. Państwo na pewno też mają swoje opowieści o swoich pupilach i o tym, co pieski koniecznie musiały robić razem z państwem. W czym musiały albo muszą państwu towarzyszyć. 22 444 4004. Bardzo jestem ciekaw państwa opowieści.

0: See You Later Alligator to piosenka, którą spopularyzowali Bill Haley and the Comets w 1956 roku, ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo piosenek o takim samym tytule lub podobnych powstało przynajmniej kilka, nie łączy ich nic poza tytułem i faktem, że to muzyka pop. A jeśli chodzi o tę dokładnie piosenkę, to najnowsza wersja tego utworu została nagrana 5 lat temu przez Ringo Starra na album charytatywny Songs of the Quarantine. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy piosenek Ewy Demarczyk na moście w Awinią, a potem Jacka Chmielnika z drugiej części filmu Wabank.
1: Radio Pogoda.

0: Może Państwo pamiętają, że niedawno obchodziliśmy Dzień Optymisty i przy tej okazji pytałem Państwa o hasło, które pasowałoby do tego dnia. Mówiłem także, że będę do optymizmu wracać w Radiu Pogoda i właśnie teraz zamierzam to zrobić. Nie sam. Halo?
1: Panie Piotrze, no optymizm zdrowiem owocuje, tak jak te zielone jabłka na jabłoniach. A one apple a day keeps doctor away. Serdecznie pozdrawiam, Antonino.
0: Wzajemnie pozdrawiam, Pani Antonino. Jeśli chodzi o to angielskie powiedzenie an apple a day keeps the doctor away, to po polsku brzmi ono równie ładnie.
2: Przysłowie mówi, jedz jabłka z rana i z wieczora, nie będziesz chodził do doktora. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam i dziękuję. Oba te hasła zapamiętam. Optymizm zdrowiem owocuje od pani Antoniny i jedz jabłka z rana i z wieczora, nie będziesz chodzić do doktora. Przyznam, że to drugie przysłowie staram się stosować w praktyce. A państwo? Bo mnie to całkiem dobrze wychodzi.

0: Takie właśnie piękne wspomnienie Juliana Tuwima i jednocześnie Czesława Niemena pojawiło się w Radiu Pogoda. Te mimozy, już chyba wszyscy o tym wiedzą, naprawdę nazywają się na Włocie i to one właśnie obwieszczają nadchodzącą jesień swoim kwitnieniem, no ale na razie Radio Pogoda gra Państwu najpiękniejsze melodie na lato i tego się będziemy trzymać. Za chwilkę usłyszymy bardzo wesołe najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Ewy Bem i Barbary Kraftówny.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Lulu and the Lovers.
0: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To w Media Expert.

0: Witam Państwa, nazywam się Halina Kunicka i pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Danahe, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlup, chlup, chlup, to

naiwnie. Na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie. O jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marzy.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: Zdzisława Sośnicka będzie za kilka minut namawiać do większej wiary w siebie, po czym usłyszymy, jak Mireille Mathieu zaprasza wszystkie dzieci do wspólnego śpiewania. Zanim to się wydarzy, proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
16: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
16: Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
17: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
18: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
17: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
16: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. wchodził przez nikogo niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
8: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
16: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
14: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
16: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
10: Pogoda.
16: Pokropić może lokalnie na północnym wschodzie i południu, poza tym dużo słońca, a na termometrach od 17 stopni na Podhalu przez 19 w Trójmieście i na Suwalszczyźnie do 24 w Lubuskiem.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
15: Wracając do siatkarek, nasze trzymanie kciuków za Polki na Mistrzostwach Europy przynosi wyraźne efekty. Polki jeszcze nie przegrały meczu, oddały tylko jednego seta, także górą nasi i oby tak dalej. Kolejny mecz Polek jutro i jeszcze następny pojutrze. Po wiadomościach w Radiu Pogoda pora wracać do najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami piosenki w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej, Mireille Mathieu i Mieczysława Wojnickiego, a potem oczywiście wrócimy do piesków w dniu ich międzynarodowego święta. Natomiast za pół godziny w cyklu Pogodne Lato wspomnimy gorące lato 1963 roku. Dzień dobry.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr

0: Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda i historia zakochanego złodzieja. Co prawda dzisiaj zapytałem Państwa o to, co psy lubią z Państwem robić najbardziej, albo lubiły, jeśli to dawniejsze wspomnienia, ale w Międzynarodowym Dniu Psa każda psia historia się liczy. Dzień dobry.
1: Panie Piotrusiu, dzień dobry Panu. Powiem Panu moją przygodę. Kiedyś jedziemy z mężem na urodziny, się dopiero sprowadziliśmy i słyszymy, że ktoś woła: Zenek, Zenek, Zenek. A mąż mówi do mnie: a kto mnie tu zna? Przecież dopiero się sprowadziliśmy. Oglądam się, a za nami idzie pani z pieskiem i na niego woła: Zenek. No, śmieszne, prawda?
0: No tak.
1: Połączę pozdrowienia, Piotrusiu.
0: Pozdrawiam, pozdrowienia odwzajemniam i rzeczywiście, no te pomyłki bywają bardzo zabawne.
2: Jedna kobieta w parku nazywała swojego pieska kotku i woła go: kocie, gdzie jesteś? A za żywopłotu wychodzi mieszanka doga z bokserem. Ogromny pies. I ona do niego: kotku. Ja mówię: a co na to mąż? Dziękuję, Marek z Warszawy.
0: To ja dziękuję panie Marku za tę piękną historię. Może z tym kotkiem chodziło o to, że ten ogromny pies mruczał zamiast szczekać. Albo łasił się tak jak kot, może. Teraz wspominamy Jerzego Kreczmara, który napisał pewną piosenkę. Państwo często o nią prosili jeszcze przed wakacjami. No to właśnie teraz się znajduje. Jerzy Połomski zaśpiewa Kodeks.

0: Terry Jacks i Seasons in the Sun, jego przebój z 1974 roku. Przed chwilą mówiłem o Jerzym Kryczmarze, ale oczywiście chodziło mi o Adama Kryczmara, znakomitego polskiego poetę, satyryka i autora tekstów piosenek, który odszedł od nas właśnie 26 sierpnia w 1982 roku. Natomiast Jerzy Połomski zaśpiewał piosenkę Kodeks z jego tekstem. To tak tytułem sprostowania, także sobie nieraz myślę, że w stresie albo rozkojarzeniu człowiek potrafi nie pamiętać o sprawach bardzo dobrze mu znanych, niemal oczywistych. Zresztą na tym polega mniej więcej zabawa w rozpoznawanie wykonawców najpiękniejszych melodii. Fundusz czasów pogodowych, w którą bawimy się od początku wakacji. Wszystkie piosenki Państwo mogą usłyszeć na antenie Radia Pogoda, no częściej albo rzadziej, że oczywiście. No i nie zawsze to jest takie oczywiste, jednak ponieważ rozumiem, że połączenie telefoniczne to nie jest jakość radiowa, studyjna. Także bywa, że nie możemy rozpoznać bardzo dobrze znanych wykonawców. A kolejny pojedynek, tak nawiasem mówiąc, za niewiele ponad godzinę na antenie Radia Pogoda. Cały czas można się zgłaszać do tej zabawy na stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: pogodne lato.
1: Roku 1963.
0: Z radiem pogoda.
1: 15 lipca we Wrocławiu ogłoszono pogotowie przeciwepidemiczne. To był początek epidemii ospy.
2: Wrocław, ognisko ospy, otoczony wałem ochronnym szczepień. Od połowy lipca świadectwo szczepienia stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. Variola vera, ospa prawdziwa, jedna z najstarszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. W tych ciężkich dniach Wrocław żyje i pracuje normalnie. Miastem rządzą lekarze. Ostry dyżur dla całej służby zdrowia. Pracują dzień i noc w czasie tropikalnych upałów, w ochronnej odzieży, w maskach na twarzy. Dowóz żywności z zachowaniem pełnej ostrożności. Jedyny kontakt ze światem – telefon. Szyba zachorowań spada. Coraz więcej ludzi opuszcza izolatoria. Ale walka z ospą jeszcze trwa. Wrocław zdaje trudny egzamin.
1: Ten egzamin trwał aż do 19 września. 20 sierpnia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser, a 28 sierpnia w Stanach Zjednoczonych odbył się marsz na Waszyngton, demonstracja na rzecz zniesienia segregacji rasowej. Martin Luther King wygłosił wtedy swoje słynne przemówienie "Mam marzenie". I have a dream, my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. No i jeszcze jedno sierpniowe wydarzenie. 23 ukazał się singiel z piosenką She Loves You grupy

0: Czasami chciałbym podziękować różnym współczesnym wykonawcom, że zostawiają niektóre piosenki w spokoju, na przykład tę, której właśnie słuchaliśmy. W oryginale Fascination, piosenka kojarzona najczęściej z Natkiem Kolem, po polsku też pięknie się nazywa Oczarowanie i pięknie ją zaśpiewał Zbigniew Wodecki. W Radiu Pogoda za chwilkę Herman's Hermits.
1: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: W końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: O.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Letnie lenichowanie.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Dzisiejsze popołudnie rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami w wykonaniu aktorów. Najpierw usłyszymy Elżbietę Czyżewską i Daniela Olbrychskiego w piosence Tak bardzo się zmienił świat, a potem Jadwigę Barańską w utworze Kogo nasza miłość obchodzi. A teraz posłuchajmy w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
14: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów docelowo. K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
16: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
14: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi nr 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
17: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
18: Dużo grzybów ma swoje subwtóry, na przykład kurka to listówka, czubajka kania.
19: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
14: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włoszech. Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
20: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
14: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Pogoda.
14: Dzisiaj pogodnie i słonecznie, a temperatura od 19, no może 20 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie Polski. Miejscami na północy i południu może trochę popadać. Wiatr słaby, co najwyżej umiarkowany.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
23: Lato, lato, lato czeka.
13: Południe minęło, ale budka z napisem Fundusz Czasów Pogodowych działa w najlepsze i usłyszą to Państwo za około pół godziny w Radiu Pogoda. Wcześniej wspomnimy Tadeusza Nalepę w 83. rocznicę jego urodzin, ale najpierw mam dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego, Jadwigi Barańskiej oraz zespołu Homo Homini. Dzień dobry.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

rozproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Aleksander Nowacki i grupa Homo Homini w piosence W tym domu straszy z połowy lat 70. Teraz chwilka na przystanięcie i wspomnienie Tadeusza Nalepy, który urodził się dokładnie 83 lata temu. To bardzo oryginalna i ważna postać w polskiej muzyce rozrywkowej, twórca i lider zespołu Breakout, ale zanim to się wydarzyło, Nalepa chodził do 4 szkół muzycznych i ponoć żadnej nie ukończył, za to jako samouk występował w różnych rzeszowskich restauracjach i zespołach oraz kabarecie Porfirion, a w 1963 roku razem z Mirą Kubasińską dostał wyróżnienie na 2. Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.

A w 1968 roku Tadeusz Nalepa założył grupę Breakout, która przyniosła mu i popularność, i uznanie tak zwanej branży. Wręcz zaczęto go nazywać ojcem polskiego bluesa, na co zawsze się zrzymał, nawet już po rozwiązaniu Breakoutów, czasami dodając, że wcześniej od niego bluesa grali Polanie, więc to im należy się ta łatka. Śliska.

To już późniejszy przebój zespołu Breakout. My zaraz sięgniemy do najbardziej znanej płyty Breakoutów, Blues. Tylko jeszcze dodam, że w podkładzie także słyszymy Tadeusza Nalepę w instrumentalnej części piosenki Modlitwa z płyty Kamienie. A teraz już sięgam po płytę Blues, żebyśmy wspominali Tadeusza Nalepę przez kilka minut, słuchając jednej z jego najbardziej znanych piosenek, Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Tą piosenką zespół The Harris wygrał Sopocki Festiwal w 1985 roku. Za chwilkę sięgniemy po świąteczną piosenkę Jana Kaczmarka i Jerzego Skoczylasa Do serca przytul psa, no bo dzisiaj przecież Międzynarodowy Dzień Psa, a po przeboju Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, który na pewno Państwo rozpoznają, przyjdzie czas, żeby się dowiedzieć, kto wystąpi jutro w półfinale rozgrywek ostatniej tegorocznej serii Zabawy w Fundusz w Czasów Pogodowych.
1: Radio Pogoda.

0: czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Środa, a więc przed nami ćwierćfinał tej serii rozgrywek funduszów czasów pogodowych. W ćwierćfinałowej rozgrywce weźmie udział pan Wojciech. W drodze do finału już po raz trzeci w tym tygodniu zmierzy się w pojedynku na najpiękniejsze melodie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przeciwniczką pana Wojciecha będzie pani Kamila, która dzisiaj dołącza do gry, ale ma taką samą ochotę na piątkową nagrodę główną, czyli 2000 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Krótko tylko przypomnę, że zagadki w pojedynku będą państwo rozwiązywać na przemian. Za poprawne podanie imienia i nazwiska bądź nazwy wykonawcy fragmentu piosenki otrzymuje się punkt i po każdej takiej rundzie pytań sprawdzę stan punktacji. Jeśli któryś z państwa tych punktów zgromadzi więcej, to znaczy, że awansuje do jutrzejszego półfinału. Jeżeli będzie remis, gra toczy się dalej. Gramy?
2: Gramy.
1: Pierwszą zagadkę będzie teraz rozwiązywać pani Kamila. Proszę podać nazwę wykonawcy tego przeboju.
4: Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak żuchryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem.
1: 5 sekund na odpowiedź.
3: Czerwone gitary.
1: No właśnie tak. Panie Wojciechu, zagadka dla pana.
2: Filipinki.
1: No oczywiście, że tak. Pierwsza runda nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc przechodzimy do drugiej rundy. Zagadkę rozwiązuje pani Kamila.
5: Nie mam woli do zamyścia, u mnie nie szukajcie szczęścia. Może kiedy będę starsza, może kiedy będę tęsza.
1: Słucham pani Kamilo.
3: No, nie mogę sobie przypomnieć.
1: Lucja Prus to była. Nie mam woli do zamęścia.
3: No tak.
1: Zagadka dla pana Wojciecha.
6: Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my słoneczni. I w kolorowe zmieńmy te wersy.
1: Czy muszę włączać czas?
2: Ukochany Zbigniew Bodecki.
1: No właśnie, właśnie tak. Szczęście dopisało dzisiaj panu Wojciechowi kolejny raz. I to właśnie on awansuje do jutrzejszego półfinału tej serii rozgrywek funduszów czasów pogodowych. Gratuluję, panie Wojciechu.
2: Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę.
1: A dla pani Kamili też coś mam. To jest zestaw pogodnych upominków od Radia Pogoda, które pewnie się przydadzą, bo to i torba na zakupy, i nasz kubeczek, i książka, i nie tylko.
3: Super.
2: Pani Kamilo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Była mocna walka.
3: Pozdrawiam.
1: No a jeżeli państwo chcą wziąć udział w grze o ostatnią z 9 nagród głównych, czyli 2000 zł, to warto się zapisać do naszej zabawy na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.
0: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Zostań z nami, Melodio, prosili Jan Wojtak i Wawele. Melodie te najpiękniejsze na lato wrócą do Radia Pogoda za chwilkę. Między innymi usłyszymy przewoje Nila Sedaki i Danuty Mizgalskiej, a teraz wracamy do Państwa świątecznych opowieści w Międzynarodowym Dniu Psa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi babcia Basia z Wrocławia. Moja Kropeczka, piesek ze schroniska, bardzo lubiła się w dni niepogody, kiedy nie można było długo spacerować, bawić z nami w chowanego. Uwielbiała to i była strasznie podekscytowana, jak nas znalazła. A druga rzecz, Kropeczka miała swoją ulubioną piłeczkę, jak zapewne każdy piesek, i bardzo lubiła za nią biegać. No i jak się rzuciło, to pobiegła. Ale czasami nie biegła, tylko puszczała piłeczkę i patrzyła na nas. A to znaczyło, że nie chodzi jej o zabawę, tylko chodzi jej o to, żeby się wymienić piłeczka za to, co mamy na talerzach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To ja dziękuję za te dwie historyjki o Kropeczce, która musiała być bardzo inteligentnym psiakiem, skoro tak przypuszczam. Najpierw wąchała, co też się pichci na obiad, a potem dopiero przedstawiała swoją propozycję, czyli piłeczkę. Mój pies, to znaczy pies mojej mamy, o którym opowiadałem Państwu po 10, nie czynił różnicy między daniami. Wszystko, co było na ludzkim stole, mogło się też znaleźć w jego misce.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzasz godzinę na zegarze Pałacu Kultury i Nauki? Wiesz, że to Warszawa. Słyszysz głos Anny Jantar. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dobrze jest się dzielić.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
12: Bo warto być człowiekiem.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: O.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: Słuchasz Radia Pogoda. Reklama. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero – najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Sława Przybylska za chwilę zaśpiewa w Radiu Pogoda jedną z najpiękniejszych melodii na pierwszy znak, po czym posłuchamy największego przeboju The Platters, Only You. Ale zanim w Radiu Pogoda usłyszymy te najpiękniejsze melodie, posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
9: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
10: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
9: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
11: Śledczy zabezpieczyli narkotyki.
9: Mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
12: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
9: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
2: Szczególnie moje wnuki.
13: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
14: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe, gdzieś na wsi na przykład?
13: Kurczaczki chyba widziałam.
9: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
6: Pogoda.
9: Trochę powyżej 20 stopni, dzisiaj maksymalnie 24, tylko nad morzem, miejscami poniżej około 19, dużo słońca, przelotne opady możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu. Wiatr słaby tylko na wybrzeżu, trochę bardziej dokuczliwy, a ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
8: Międzynarodowy Dzień Psa trwa i do Państwa opowieści będziemy jeszcze wracać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, ale na razie wracamy do najpiękniejszych melodii cały czas na lato. Przed nami przeboje w wykonaniu Sławy Przybylskiej, The Platters i Ali Babek. Dzień dobry.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: No tak, i znowu dzisiaj muszę się tłumaczyć, jakie opowieści o pieskach, skoro przede mną leży kolejny egzemplarz książki Tadeusza Osipowicza, Kabaret tej z tyłu sceny. Oczywiście to jest egzemplarz dla Państwa. Kto go zdobędzie, o tym się zaraz przekonamy. Pora wreszcie zadać pytanie w naszej zabawie, w której mogą Państwo zdobyć książkę Tadeusza Osipowicza, Kabaret tej z tyłu sceny. Pytanie oczywiście zada teraz sam autor.
1: Okej, rok 75.
0: Czyli dawno temu.
1: Dawno temu, XX wiek. Był taki program Bajka o baraku i złotej szpilce. Oleg Gołębiowski śpiewa taką piosenkę, że nie chce być inteligentem, dajcie mi buty gumowe, chcę chodzić w kombinezonie.
0: Posłuchajcie.
1: No posłuchajcie kawałeczek. Albo jeszcze zanim posłuchacie tego kawałka, w czasie tej piosenki on się przebiera z garnitury w kombinezon i gumiaki, które wnosił zawsze na scenę Zenek Laskowik. I pewnego dnia wniósł je, postawił przed Olkiem Gołębiowskim. I co było w tych gumiakach? Oleg Gołębiowski oczywiście skończył śpiewanie, ale według was, co było w gumiakach?
0: Piasek, woda, czy może...
1: Pieniądze. Posłuchajcie i zadzwońcie.

Pora się zastanowić nad pytaniem, co tam było w tych butach Aleksandra Gołębiowskiego. Piasek, woda czy pieniądze? A potem proszę zadzwonić do Radia Pogoda 22 444 4004. Czekam na Państwa prawidłowe odpowiedzi.

0: No, to czas rozwiązać zagadkę, która nurtuje nas wszystkich od kilkunastu minut. Dzień dobry, pani Agnieszko. Halo, halo.
1: Tak, jestem.
0: O,
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Agnieszko. Uff. Co tam panowie z kabaretu tutaj umieścili w tych kaloszach, które Zenon Laskowik podawał Aleksandrowi Gołębiowskiemu?
1: Mocno mi się wydaje, że to będzie woda.
0: Tak się pani wydaje. No to sprawdźmy, czy ta odpowiedź podoba się autorowi pytania i książki, Tadeuszowi Osipowiczowi.
2: Bardzo dobrze. Tam była w środku woda, tylko że lewy gumiak miał gorącą wodę, a prawy gumiak miał bardzo zimną wodę.
3: Czyli Olek Gołębiowski nie miał łatwego zadania.
2: On musiał skończyć tą piosenkę...
3: Ale na wybałuszonych oczach chyba.
2: No więc wyobraź sobie, jakby mi się śmiali z tyłu, jak było wesoło. No ale takie życie, no nie jest łatwo.
3: Nie jest łatwo być członkiem kabaretu tej.
2: I nie jest łatwo nie być inteligentnym. I nie jest łatwo chodzić w gumiakach. Szczególnie po centrum handlowym. Także taka była prawidłowa odpowiedź, te gumiaki... Oluś to pamiętał przez wiele, wiele lat.
0: No, ja, dlaczego mnie to nie dziwi? Tadeusz Osipowicz potwierdził, że to dobra odpowiedź, pani Agnieszko, a ja się pytam, skąd pani wiedziała?
1: Byłam mocno przekonana, bo moja rodzina zrobiła mi też taki numer.
0: Aha.
1: Więc jeżeli ktoś chce zrobić komuś jakiś numer, to nalać wodę do kaloszy.
0: Ale oni tam jeszcze się wysilili, bo w jednym kaloszu była zimna, w drugim ciepła. To jest w ogóle okrucieństwo.
1: Wyjątkowa kreatywność. Ta,
0: kreatywność. Dobra, zostawmy to w ten sposób. Z radością wręczam pani Agnieszko nagrodę w postaci książki Tadeusza, Kabaret tej z tyłu sceny. Kolejny egzemplarz będę mieć dla państwa jutro po 13:00 i proszę mnie poprawiać, gdybym twierdził inaczej.
1: Serdecznie dziękuję.

O, i tramwajem sobie pojechaliśmy ze Zbigniewem Kurtyczem teraz. Za chwilkę Bonnie M zaśpiewają o pani nazwiskiem Ma Baker, a o 14 pojawi się inna pani, znacznie bardziej pogodna, Monika Tarka, która dotrzyma państwu towarzystwa w to środowe popołudnie. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10. Wrócę do tych dzisiejszych piesków, których nie wyemitowałem, bo dlaczego one mają cierpieć przez gapiostwo prowadzącego, prawda? No to do jutra.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
20: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
19: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
21: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
22: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
23: This is the story of my baker.

0: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie, na każdą prośbę mam odpowiedź, miałeś jedną, nie.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8 nagroda główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwileczkę kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie. Między innymi słynna Diana, Pola Anki. A na razie wiadomość. Jest 14:00.
16: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
17: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
18: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
16: Warto skorzystać z programu Dobry Start.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
19: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
16: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,57 zł. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
20: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
16: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
17: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
18: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
11: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
20: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
16: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduki, Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Muskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
1: Pogoda.
16: Całkiem przyjemnie. Dzisiaj nad morzem około 20 stopni, w centrum 22, na zachodzie 24. Dużo słońca, a jutro ma być jeszcze ładniej. Aura cały czas słoneczna, a temperatura nawet 25 stopni.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato. Lato czeka.
15: Zaczynamy pogodne środowe popołudnie, jeszcze letnie i wakacyjne. 4 minuty po godzinie 14. Witam Państwa serdecznie. Oczywiście mam dla Was już przygotowane najpiękniejsze melodie, ale zagramy także w konkursie Daję Słowo. To po 16, konkretnie o 16.30. Przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Już przygotowuję dla Was kolejną legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę. No i oczywiście dzisiaj Dzień Psa. W związku z tym powrócimy do Państwa anegdot związanych z psami, z różnymi psikusami, które nam robiły. No ale oczywiście na początek pozdrowienia od Was.
22: Pozdrawiam radio, słuchaczy, Radia Pogoda oraz wszystkich mieszkańców Stępienia. Paweł ze Stępienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
15: Dziękuję, pozdrawiamy.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Regina Pisarek z 1971 roku. No niektórych rzeczy nie warto robić albo powtarzać, ale niektóre rzeczy warto się zaangażować, proszę Państwa. Zwłaszcza kiedy jest szansa na spotkanie ciekawych ludzi, no i spędzenie czasu naprawdę w wyjątkowym i miłym towarzystwie. Mówię o warszawskich Dniach Seniora, które odbędą się w sobotę, 12 września. Mam nadzieję, że już sobie Państwo zaznaczyli ten dzień w kalendarzu. Zwłaszcza, że będzie można się też spotkać z nami, czyli z Radiem Pogoda, posłuchać naszych najpiękniejszych melodii, a nawet potańczyć w czasie potańcówki, którą poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser. I będą też oczywiście konkursy, do zdobycia będą gadżety. Radia Pogoda, będzie nasze studio plenerowe, a to wszystko w Warszawie, w Warszawskie Dni Seniora, na Placu Centralnym, czyli przed Pałacem Kultury i Nauki, w samym centrum stolicy. Będziemy tam od godziny 12. No, nasze studio na pewno będzie czynne do 16, bo od 14 do 16 w naszym studiu plenerowym w Warszawie, właśnie przed Pałacem Kultury i Nauki, będzie audycja, proszę Państwa, naszych Świnek Trzech, także z nimi też się Państwo będą mogli spotkać na miejscu. Także zapowiada się fantastycznie, mam nadzieję, że będą Państwo od początku, bo o 12 zaczyna się cała impreza troszkę w innym miejscu, bo na Placu Bankowym o 12.30 ruszy stamtąd roztańczony korowód właśnie razem z Radiem Pogoda. Warszawskie Dni Seniora, przypominam, 12 września w sobotę.
1: Kaziu!

0: Czasem Państwo dzwonią i proszą o trochę country w Radiu Pogoda. No to proszę, Gang Marcela przed momentem na naszej antenie. A za chwilę trochę rock'n'rolla, takiego porządnego z lat 60. i to w najlepszym wykonaniu Beatlesów i ich kultowy Please, Mr. Postman. Potem nieco bardziej romantycznie Andrzej Frajnc ze starej płyty. No a potem zagramy piosenkę na Państwa życzenie. Ciekawe, co to będzie tym razem.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kaufland jest
5: fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Złe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: dzisiaj Państwo zażyczą sobie jakiejś piosenki ze starej płyty, czy z jakiejś nowszej? Posłuchajmy.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Czyli po prostu...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taki telefon od Państwa dzisiaj.
3: Dzień dobry, szanowna Pani Moniko, Pani redaktor.
0: Dzień dobry.
3: Mam do Pani taką małą prośbę. Wie Pani, dawno nie słyszałem utworu Pani Maryi Rodowicz, gdy Twoje córy gryzą pazury, Twoje rodzice dzwonią krawice. Tej dawno nie słyszałem tego. Dałoby się załatwić, puścić na antenie Radio Pogody?
0: Pewnie.
3: Z Brudna. Student, który idzie w październiku na studia teatralno-muzyczne.
0: O.
3: Miłego dnia.
0: No to przyjemnego studiowania życzę i oczywiście. Faktycznie, dawno tej piosenki nie było. Słuszna uwaga, no to nadrabiamy. Maryla Rodowicz, szparka sekretarka w Radio Pogoda.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Psa, więc Państwo dzwonią do Radia Pogoda i opowiadają różne historie wzruszające albo śmieszne dotyczące właśnie Waszych psów.
1: Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies od lat. Kto dogoni psa, kto dogoni psa?
2: Mam taką historię. Otrzymałam kiedyś od mojej kuzynki Ewy pieska, szczeniaczka, krzyżówkę owczarka niemieckiego i coli. Był przepiękny. Martwiłam się, jak będzie, jaka będzie pierwsza noc, jak będzie płakał i tęsknił za mamą, za rodzeństwem. A okazało się, że mój mały pies nie płakał, tylko szczekał, warczał i rozrabiał całą noc. W związku z tym był cudownym stworzeniem. Do dziś go pamiętam i do dziś mi go brakuje.
0: No właśnie, tak się zakochujemy, proszę Państwa, w tych naszych pięknych stworzeniach, w tych pieskach, a niektóre faktycznie mają temperament. 22 444 4004, czekam na kolejne Państwa opowieści, a za chwilę oczywiście wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Copacabana Barry'ego Manilowa, czyli tanecznie, ale posłuchamy też piosenki Ewy Bem.
3: Radio Pogoda.

0: cieniuteńką stróżką z dobisów i szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że będziesz mój.
2: Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
12: A tamta to jest mega.
10: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Radio Pogoda poleca się na środowe, pogodne popołudnie. Za chwilę zagramy Czerwone Gitary, Powiedz Stary Gdzieś Ty Był, czy Only the Lonely Roya Orbisona. A na razie wiadomości. Jest 15.
14: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób, kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
15: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej, by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
14: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
16: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
14: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
17: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
14: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
1: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
14: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
9: Pogoda.
14: Dziś aura pogodna i łagodna, w większości kraju dużo słońca, a deszczu raczej nie zobaczymy. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie Polski do 24 na zachodzie. Wiatr słaby lub co najwyżej umiarkowany. Jutro też bardzo ładnie, a nawet jeszcze cieplej.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
13: Za chwilę, proszę Państwa, na antenie Radia Pogoda kolejne najpiękniejsze melodie, ale wcześniej jeszcze telefon od Was.
18: Dzień dobry, Pani Moniko.
13: Dzień dobry.
18: Wszystkie pieski dzisiaj wesoło ogonkami machają, kiedy Pani Moniki w Radiu Pogoda słuchają i serdecznie, serdecznie pozdrawiają. Ja również, Bogdan z Warszawy. Dziękuję serdecznie, do widzenia.
13: Dziękuję, panie Bogdanie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa, więc oczywiście wrócimy do tych państwa pięknych opowieści o pieskach. Już niedługo na antenie Radia Pogoda, ale wcześniej będę miała dla was niespodziankę.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Roy Orbison, a już za chwilę Magda Umer i to właśnie z jej twórczością będzie związana niespodzianka, którą mam teraz dla słuchaczy Radia Pogoda, którzy są w Sopocie, w Trójmieście albo w okolicach. Trwa tam jeszcze, proszę Państwa, i to już ostatni tydzień, 33. lato teatralne pod patronatem medialnym Radia Pogoda, ale jest też wiele wydarzeń muzycznych, którym się przyglądamy i na które Państwa zapraszamy. I takie najbliższe z nich właśnie będzie poświęcone Magdzie Umer, która była bardzo z Teatrem Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. No to przecież już teraz wszystko jest jasne, zaprzyjaźniona. Panią Magdę pożegnaliśmy w zeszłym roku, a Teatr Atelier już w niedzielę, 30 sierpnia, przypomni koncert Magdy Umer z tego teatru, koncert z 2019 roku. No i wszyscy, którzy przyjdą tego dnia do teatru, wysłuchają tego archiwalnego nagrania koncertu Magdy Umer. A ja mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie. Przypomnę, Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, 30 sierpnia tego roku, czyli najbliższa niedziela, wieczór zatytułowany Omasz, a Magda Umer, czyli taki w hołdzie właśnie Magdzie Umer. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Proszę zadzwonić i powiedzieć, dlaczego to właśnie Państwo powinni dostać to zaproszenie.

0: była Anna German, Cyganeria, wcześniej Magda Umer, a jednak wrócił, przypomnę, wieczór poświęcony Magdzie Umer w Teatrze Atelier w Sopocie już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, oczywiście wieczorem, a podwójne zaproszenie na ten wieczór zdobywa pani Irena, która taką wiadomość zostawiła na naszej automatycznej sekretarce.
1: Mówi Irena z Poznania, bardzo chciałabym wziąć udział w koncercie imienia Magdy Umer w Teatrze Atelier. Uwielbiałam tą piosenkarkę. Dane mi było raz być na spotkaniu i to była absolutna uczta duchowa. Gdybym mogła jeszcze coś powtórzyć w tym stylu, to byłoby niebiańsko.
0: No to mam nadzieję, że poczuje się pani niebiańsko, pani Ireno, i oczywiście życzę przyjemnego wieczoru na tym wyjątkowym wydarzeniu. Przypomnę, pod patronatem Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 i stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i
5: uśmiechnij się.
2: Autopromocja.

0: wesoła piosenka od naszych sąsiadów z południa. Stanisław Chlożek i Petr Kotwald w Radiu Pogoda. 16:29, czas zagrać.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj pan Tomek próbuje swoich sił w konkursie, bo tak mu się zamarzyło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Tomku,
0: witam serdecznie. Zastałam pana gdzieś tam w samochodzie, tak?
2: Tak.
0: Wraca pan do domu z pracy?
2: Tak. Mhm.
0: I tak codziennie z Radiem Pogoda?
2: Oczywiście. W czasie pracy i po pracy.
0: Naprawdę?
2: W samochodzie.
0: I tak się panu nie nudzi?
2: Nie.
0: No takiej odpowiedzi się spodziewałam, panie Tomku. Bardzo dziękuję. Panie Tomku, no to myślę, że ta koszulka dla pana to jest jak znalazł, z napisem Pogoda mi w duszy gra.
2: Tak.
0: Powinno być jeszcze dopisane wszędzie też gra, nie tylko w duszy, ale wszędzie u pana Tomka. A dodatkowo może pan zdobyć dzbanek filtrujący wodę, też oczywiście z naszym logo. No tylko musi pan za chwilę podać mi 5 wyrazów, które będą pasowały do słowa, które panu podam.
2: Dobrze.
0: Będzie pan miał na to 15 sekund. I na jaką literkę wybiera pan sobie słowo?
2: Może być T, jak to masz.
0: Dobrze, to ja już mam to słowo w głowie w takim razie. Uwaga, panie Tomku, daję słowo tramwaj.
2: Tramwaj. Czerwony, zielony, w mieście.
0: Pojedyncze słowa.
2: Miast.
0: Tak.
2: Na torach. Miasto.
0: Pojedyncze, tak. Jeszcze jedno pojedyncze.
2: Peron.
0: Dobrze, ja jestem bardzo w tym konkursie łagodna, ponieważ jeszcze przy końcówce powiedział pan peron, no to może, chociaż nie wiem, czy tramwaj ma peron, panie Tomku? Możemy to uznać.
2: Bardziej przystanek.
0: No właśnie, bardziej przystanek. To chyba przystaniemy przy tej koszulce, panie Tomku, jednak.
2: No dobrze.
0: Miasto, tory, przystanek, takie pojedyncze słowa trzeba było podawać, panie Tomku. Ale koszulka jak znalazł dla takiego słuchacza jak pan, także gratuluję serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: To Śnieżanka na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa, więc kolejny Państwa telefon w tej sprawie.
1: Lapy, lapy, cztery lapy, a na lapach pies od lat. Kto dogoni psa, kto dogoni psa?
2: Piesek wylądował u nas w taki sposób, że córka mu 10-letnia chodziła do szkoły obok domu z ogrodem, gdzie była suczka ze szczeniakiem. Okazało się, że szczeniak jest do oddania w dobre ręce za symboliczne 200 zł. Jest był u nas 12 lat, wyrósł na dużego psa 50 kilo, mieszaniec owczarka z labradorem. Był prześliczny, ale naszym błędem było danie mu na imię Ares, Bóg Wojny. No. To ten pies wyprawiał przez 12 lat, to się w głowie nie mieści. Wszystko, co było z plastiku, łącznie z deską sedesową, z domofonem zmienianym wielokrotnie, no i listwy z szafy obitej boazerią w przedpokoju były totalnie zjadane. No ale największym jego wyczynem było zalanie mieszkania gorącą wodą, łazienka w remoncie, rurki na wierzchu, przegryzł rurkę i woda poszła na mieszkanie i w dół do sąsiadów. Ale tęsknimy za nim i tak. Pozdrawiam, Barbara z Warszawy.
0: No właśnie. I to jest, proszę Państwa, taki urok posiadania psa, że nawet jeżeli czasem spsoci, to i tak go kochamy do szaleństwa. Za chwilę Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream na antenie Radia Pogoda.
3: Radio

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lovers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8 nagroda główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofarm.
23: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
24: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
23: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Dobre dzisiaj warunki do jazdy, ale nie obyło się bez wypadków. Jedna osoba została ranna na A2 w stronę Poznania. Pod Nowym Tomyślem długotrwałe utrudnienia, droga jest już przejezdna. Z kolei wypadek 3 samochodów pod Lublinem na drodze S12. Jedna osoba trafiła do szpitala.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

0: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: To jest Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato. A lato to wyjazdy, podróże. Henryk Fabian z Czerwono-Czarnymi zaśpiewa za chwilę, napisze do ciebie z dalekiej podróży. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
11: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
13: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
11: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
14: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
11: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
8: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
11: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
6: Pogoda.
11: Zapowiada nam się przyjemny, spokojny wieczór z temperaturą delikatnie poniżej 20 stopni. W nocy też łagodniej nie powinno padać, około 10 stopni na północy możliwe mgły. A jutro bardzo ładny dzień, dużo słońca, a temperatura nawet 25 stopni.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
10: A przed nami kolejna godzina tego środowego, pięknego, letniego, wakacyjnego popołudnia. Także zapraszam serdecznie. Będą Państwa kolejne telefony dotyczące psów, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Będzie wspomnienie Tadeusza Nalepy, muzyczne oczywiście wspomnienie, ale przyjmę też kogoś z Was do klubu pogodnych ludzi.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Barbara Rylska i Bubliczki, a my wracamy do Państwa telefonów o psach w Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Jestem właścicielem pieska o imieniu Bagi i tutaj mocno chcę podkreślić, zgadzam się z Panią Moniką z tym, że pies rozumie prawie wszystko,
0: prawda?
1: Co do niego mówimy. I mimo, że nie potrafi w drugą stronę się z nami komunikować słownie, to wyraża swoje uczucia w sposób inny, pokazując, jak bardzo mu na nas zależy, jak nas kocha i jak jest nam oddany. Psy są niezwykle wrażliwymi istotami, są prawdziwymi przyjaciółmi, potrafią odwdzięczyć się bardzo, bardzo wielką miłością i sercem. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają podobne zdanie na ten temat, są właścicielami czworonożnych pupili i każdego dnia od rana oddają im swoje serce i radość.
2: Adoptowałam dwa rodezjany. Najpierw Sunię, która przyjechała bezpośrednio z południowej Afryki, tam urodzona, która nazywała się Agentka Bratnia Dusza.
0: O, fajnie.
2: Prawda, że wspaniale. Drugiego pieska, też dorosłego, adoptowałam. Piesek w trakcie choroby mojego męża tak mnie wspomagał, że żadne słowa tego nie opiszą. Teraz już mam tylko mieszańca, cudkę, z którą się dogadujemy idealnie i w ogóle kocham wszystkie pieski. Pozdrawiam, Katarzyna z Warszawy.
0: Ja też pozdrawiam, bardzo dziękuję za te kolejne Państwa telefony i piękne imię, naprawdę, chociaż jak wołać na taką agentkę, po prostu chyba w skrócie agentka. A teraz proszę Państwa, muzyczne wspomnienie, grupa Breakout na naszej antenie. Dzisiaj wspominamy Tadeusza Nalepę, założyciela Blackout i Breakout, właśnie nazywanego ojcem polskiego bluesa. Niezapomniana postać polskiej sceny muzycznej. Dzisiaj 83. rocznica jego urodzin. W radiu pogoda, Breakout i Śliska. Dzisiaj

0: jest Radio Pogoda. Za chwilę otworzę dla kogoś z Państwa klub pogodnych ludzi, wręczę naszą legitymację członkowską. No ale wracamy teraz do Międzynarodowego Dnia Psa. Państwo cały czas dzwonią i też taka propos tej harmonijki, którą usłyszeliśmy w utworze grupy Breakout kilka minut temu.
1: Jak byłem młodym chłopakiem, to miałem pieska. Był to, nie był dziki piesek, to był oswojony piesek, nierasowy, ale bardzo mądry. I jak grałem na harmonice ustnej zacząłem tańczyć, to on mi akompaniował. Au! Au! I kręcił się w kółko. Mieliśmy niezły ubaw.

0: Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale czacza seniorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
4: w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
17: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
16: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: Zorba w wykonaniu Eleni, a teraz Klub Pogodnych Ludzi, do którego zgłaszacie się przez naszą stronę internetową. A ja dzisiaj oddzwoniłam do małżeństwa Daniela i Ani, którzy chcieliby dołączyć do paczki przyjaciół Radia Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry.
0: Domyślam się, że pan Daniel, bo właśnie zastanawiałam się, kto z was odbierze. Panie Danielu, no mam wasze zgłoszenie oczywiście do klubu przed oczami. Piszecie tak, podobno w małżeństwie pogoda bywa zmienna, ale u nas dzięki Radiu Pogoda zawsze świeci słońce.
2: Tak, tak, mamy was zarówno na podwórku, jak i w podróży, więc jesteście z nami praktycznie cały czas.
0: Ale fajnie. Czy razem nas odnaleźliście? Gdzieś tam na skali, na fali?
2: Nie ukrywam, że znalazłem przez internet już ładnych parę lat temu. Mm-hmm. I raczej online słuchamy. Tak samo w samochodzie ustawiamy aplikacje i przez aplikacje korzystamy.
0: No i pięknie, jesteście przykładem na to, że można, prawda?
2: No, bo wystarczy chcieć.
0: No właśnie, wystarczy chcieć, bo czasami słuchacze dzwonią i mówią, że podróżują po Polsce i czasem ten sygnał taki radiowy, ten FM znika, a to przecież wystarczy później przełączyć się na telefon komórkowy i już.
2: No, na przykład jesteśmy z Tomaszowa Mazowieckiego, więc u nas zakres jest wszelkich stacji radiowych, więc znajdujemy sobie rozwiązania, żeby poradzić.
0: A co robicie w życiu, na co dzień?
2: No ja jestem na obecną chwilę rencistą, więc borykam się troszeczkę ze zdrowiem, a moja żonka jest nauczycielką, że dzisiaj musiała iść do pracy. Dzieciaki już też zestresowane. No ile synek idzie teraz do 8 klasy, więc stres jest na pewno wielki. A córcia na drugim roku studiów, więc jeszcze ma spokój, ciszę.
0: Bardzo się cieszę z tego waszego rodzinnego zgłoszenia. Ja bym chciała w ogóle całą rodzinkę waszą przyjąć do Klubu Pogodnych Ludzi. Wszystkim wam wysłać legitymację. Mam wrażenie, że jak to Radio Pogoda gdzieś tam w podróży leci, czy w domu, no to po prostu rodzinnie słuchacie, prawda?
2: Puszczacie państwo utwory, których słuchali moi rodzice, ja słucham. Aha. No to teraz jeszcze moje dzieci słuchają, a za 10-15 lat będą ich dzieci słuchać.
0: Oby tak było. Oczywiście taki oficjalny komunikat mam dla was.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
0: Znaczy, no witajcie, bo grupowo was witam.
2: No, witam serdecznie wszystkich grupowiczów i zachęcam do wstępowania.
0: A ja, panie Danielu, życzę panu dużo zdrowia.
2: Dziękuję ślicznie i również wszystkiego dobrego.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calować.

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, przez cały dzień rozmawialiśmy o psach, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Jeszcze jeden taki telefon od Was, taki trochę podsumowujący ten nasz temat dzisiejszy.
2: Chciałbym powiedzieć, jaki jest sposób myślenia psa. Pies sobie myśli w ten sposób. Człowiek koło mnie chodzi, daje mi jeść, opiekuje się mną. No to muszę być mu wierny, odwdzięczać mu się, być jego przyjacielem. Mhm. Natomiast kot myśli w ten sposób. Muszę być kimś bardzo ważnym, skoro człowiek koło mnie chodzi, daje mi mleko, jedzenie, czasami do lekarza zawiezie. Całkowicie inne podejście i myślenie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Sławek z Warki.
1: Dziękuję, panie Sławku, też pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich właścicieli czworonogów, nie tylko psów, ale oczywiście kotów też. Zapraszam Państwa na wieczór z Radiem Pogoda, bo po 18 Aleja Sław na naszej antenie, a po 22 nasza powieść Hrabia Monte Cristo. Słyszymy się w piątek, bo jutro będzie z Państwem po południu na antenie Radia Pogoda Mariusz Stelmaszczyk, więc do usłyszenia. Monika Tarka.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dobrze jest się dzielić.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Expert wyprzedaż.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Wojciech Wiszniewski. Pogoda do jazdy dzisiaj dobra, ale na drogach niektórych są utrudnienia, na przykład pod Lublinem droga S12. Zderzenie trzech samochodów osobowych, jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Zablokowany jeden pas też na A2, odcinek Michorzewo-Huby w Wielkopolsce. Zderzenie dwóch samochodów, też jedna osoba trafiła do szpitala.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2+1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Jest 18:00, to oznacza, że za chwilę zaczynamy spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, Walaisław, ale wcześniej wiadomości i prognoza pogody.
14: Ruch w sklepach. Polskie rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu. Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
15: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
14: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
16: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
14: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczyk.
17: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik Małopolskiej Policji.
18: Efektem ich działania
6: działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
17: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
18: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
17: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
14: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy, na podniebienie przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Maja Chwalińska i Austriaczka Sina Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WT 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: Pogoda.
14: Jutro zachmurzenie na ogół małe, najwięcej chmur na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a o poranku lokalnie mgły. Na termometrach jutro do 21 stopni na północnym wschodzie, do 23 stopni w centrum i 26 na południu Polski.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dzisiaj ze mną będzie gość wyjątkowy. Uśmiech tej kobiety absolutnie zaraża od pierwszego momentu, kiedy tylko by ją Państwo zobaczyli. I zakładam, że tak jest, że gdy widzą ją Państwo na ekranie, tym większym i tym mniejszym, albo na teatralnej scenie, no to już sami się Państwo uśmiechają. Grażyna Zielińska jest dzisiaj moim gościem w Alei Sław. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze dzisiejsze spotkanie.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj razem ze mną Grażyna Zielińska.
2: Dzień dobry.
1: Aktorka, którą Państwo być może niczym mój redakcyjny kolega znają jako panią Zosię, na przykład w Ranchu, ale też no, kilka innych takich postaci, które mocno się chyba zapisały, tak sobie myślę, w takiej naszej serialowej historii Polski, że tak to ujmę. Jak to jest? Czy to ty lubisz seriale, czy seriale ciebie?
2: Ja nie wiem, jak to jest. Ja większość mojego życia dorosłego, zawodowego spędziłam w teatrze. Na ekran, który się przekonałam, daje tak wielką popularność wśród ludzi, wśród widzów, to ja trafiłam w bardzo dojrzałym wieku. I potem tam jedna propozycja epizodów serialu. I myślę, jaka fajna przygoda. A potem druga, trzecia. Ja mówię, ojej, niech to trwa, bo to takie urozmaicenie było. No i nie oszukujmy się, każdy aktor czy aktorka, człowiek, który skończył szkołę teatralną, to chodził do tej szkoły, a w głowie zawsze miał to, co jest istotne dla aktora, żeby kiedyś być znanym, popularnym, oglądanym przez widzów, bo jak nie ma widza, to no, aktor sobie może miny robić przed lustrem w domu, ale tak nie istnieje bez publiczności. Zarówno w teatrze, jak i na tych ekranach, prawda? Więc też o tym marzyłam, jak byłam młodą dziewczyną, młodą aktorką, ale tak się nie ułożyło. Za to w teatrze zdobywałam pozycję i z teatrem byłam związana i miałam dobre recenzje i publiczność mnie znała. Szczególnie dzieci, bo moją specjalnością jako młodej dziewczyny nie były nigdy niestety role królewien. Królewny ani księżniczki nigdy nie grałam. Za to czarownice i złe charaktery bardzo, bardzo. I świetnie się w tym czułam. Dzieci usiłowałam straszyć, oczywiście z przymrużeniem oka. One do mnie krzyczały, że nie, że jestem zła, a ja się was nie boję, a one na to, a my ciebie też nie. I było przyjemnie. Mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć, że takie role, szczególnie w spektaklach dla dzieci, czarownica nie może tak dosłownie grać takiej strasznie złej. Musi jakoś ocieplić, jak każdą zresztą tę postać, złapać kontakt z dziećmi, żeby wyniosły przyjemne doświadczenia. Nie, że to taka dobra czarownica, ależ ma swoje interesy też. I że my, dzieci, potrafimy z nią walczyć.
1: Tutaj na razie stawiamy pauzę, nie kropkę. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Grażyna Zielińska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Całe życie teatr, jesteś związana z teatrem, a nie masz jednak takiego trochę poczucia, że właśnie ta szersza publiczność poznała cię dzięki serialom i takim bardzo charakterystycznym rolom.
2: Tak, dotknęłam tego od razu, jak zagrałam. Ja najpierw zagrałam epizod w 13 posterunku.
0: To też kultowy serial.
2: Też o tym już mówiłam, ale też powiem, bo co mi szkodzi. Jak to się, jak aktor czy aktorka, jaki jest moment taki przypadkowy, że nagle tak trafiasz do szerszej publiczności. Mój był taki, że w moim teatrze macierzystym w Płocku został zaproszony do teatru przez mojego dyrektora sam pan Adam Hanuszkiewicz. Mm-hmm. Oczywiście nie znał nas, został zaproszony, żeby zrobić przedstawienie, sztukę. Ja w tej sztuce zagrałam u pana Adama główną rolę. Mm-hmm. To była moralność pani Dulskiej, ale oczywiście nie był tytuł moralność pani Dulskiej, tylko pan Adam tutaj w przemieniu, czy był tytuł Dulska. No i oczywiście były castingi, bo pan Hanuszkiewicz w ogóle nie znał nikogo z nas, skąd miałby znać casting. Kiedyś się mówiło przesłuchania, po prostu musiał nas obejrzeć, ale casting to godniej brzmi. I ja zagrałam tam główną rolę tej Dulskiej i ta moja praca z panem Adamem była dla mnie bardzo korzystna, ale dla niego okazuje się też, był zadowolony z tego, co ja robię. Do tego stopnia, że po pół roku od premiery, a przedstawienie wyszło bombowe, świetne. W każdym razie od tego pół roku minęło od premiery. Myśmy to grali, tego nie było oczywiście jeszcze telefonów komórkowych, tylko uczciwe telefony na tarczę. I po pół roku pan Adam zatelefonował do mojego teatru, do mojego dyrektora i zaprosił mnie gościnnie tu do Warszawy, do swojego teatru nowego, wtedy na Puławskiej, który już nie istnieje od wielu lat, tak. W każdym razie tam właśnie mnie zaprosił i mój dyrektor się zgodził. No ja pojechałam do Warszawy robić tą karierę w Teatrze Nowym u Hanuszkiewicza.
0: A z tego robienia karierę sporo wyszło, ale o tym opowiemy w Radiu Pogoda dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami. Grażyna Zielińska jest dzisiaj moją i Państwa gościnią w Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
3: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.
2: Całej płyty korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Po wypadku na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Kolejny wypadek w Świętokrzyskiem na krajowej drodze 79 w pobliżu miejscowości Skrzypaczowice. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Wieczór z przelotnym deszczem na Podlasiu i na południu Polski, a w nocy i o poranku mgły.

0: Waleisław goszczy dziś Grażynę Zielińską, aktorkę. Chwilę temu opowiadała nam, jak Adam Hanuszkiewicz zatelefonował, jeszcze wtedy dzięki telefonom stacjonarnym, do Płocka, do jej teatru i zaprosił ją gościnnie do swojego teatru w Warszawie. Co z tej historii potem się wykluło? Posłuchajcie Państwo sami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wyobraź ty sobie, dziewczyno, że Hanuszkiewicz, który tu w Warszawie, no taki reżyser, taki artysta i tyle aktorek tutaj, że on odważył się na taki krok sięgnąć po aktorkę gdzieś tam nieznaną nikomu z Płocka i zaprosił do teatru. Ja zagrałam w przedstawieniu Romeo i Julia rolę piastunki, niani Julii. Przedstawienie było tak, no różnie, kwestia gustu, różnie oceniane. Była premiera, potem grałam tu gościnnie, oczywiście wracałam do siebie. I też fajna przygoda, myślę sobie, w tej Warszawie tego, ja Zielińska, tak. I proszę Państwa, do czego doszło? Także mówię, to już powtarzam wiele razy, jaki przypadek rządzi taką no, karierą, taką tego, że trafiłam. Minęły 2 lata od premiery Romea i Julii. Telefon u mnie w domu w Płocku ze słuchawką. Tam. Słucham. To był sierpień. Gdzieś po południu byłam między obiadem a myciem po obiedzie. Słucham. Proszę pani, mówi do mnie pani przez, znaczy po drugiej stronie słuchawki, nie słuchawki, tylko tego. No, wiadomo.
0: Kabla.
2: Kabla. Nazywam się tak i tak i chciałam panią zaprosić na spotkanie z reżyserem do serialu. Ja mówię, słucham? A skąd pani wie o moim istnieniu? To co cię zapytało, nie, gdzieś ty mnie wyszukała. A ona do mnie mówi. Ja 2 lata temu byłam na premierze Romea i Julii w teatrze w Warszawie, w Teatrze Nowym i panią tam widziałam. No i teraz chciałam panią zaprosić na spotkanie do serialu. Ja myślałam, że pani jest aktorką Teatru Nowego, ale tam mi powiedziano w sekretariacie, że pani pracuje w Płocku i tu mieszka i podano mi pani numer telefonu. Ja mówię, i pani mnie odszukała po 2 latach? Ona mówi, proszę pani, to jest moja praca, wyszukiwanie nowych twarzy. I tym sposobem się zaczęło. Przyjechałam na spotkanie z reżyserem do tego 13 posterunku. Popatrzył na mnie i mówi, tak, pani może grać.
0: I koniec, całe spotkanie. Koniec przesłuchania, to castingu.
2: Tak, koniec castingu, tak. No i rzeczywiście wystąpiłam w tym 13 posterunku, tu na Chełmskiej sąsiedzku z wami. I reżyser też był zadowolony. Nie będę tu udawała, że nie, że jakaś fałszywa skromność. Powiedział, że tak, że fajnie gram i żeby mu dawali więcej takich aktorów do epizodów, do małych ról, że się tego. No to podobało mi się to, co powiedział, dlaczego nie. I pomyślałam, ale przygoda, no, na planie filmowym, o rany tego. Mówię, ale się kończy, ale szkoda, ale fajnie, przeżyłam.
0: Oj, nie skończyło się, tak samo jak nie kończy się nasza dzisiejsza rozmowa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami. Aktorka Grażyna Zielińska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, słyszymy się ponownie dosłownie za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Zbliża się godzina 19, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w Alei Sław.
12: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Agnieszka Trajnowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
13: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
12: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
12: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
10: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
12: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na 2. etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Fenerbahce z Olympique Lyon. W pozostałych meczach AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, a Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21.
6: Pogoda.
12: W nocy uważajcie na mgły, te szczególnie gęste jutro rano, a jutro zachmurzenie na ogół małe, sporo słońca, trochę więcej chmur na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 21 stopni jutro, na Podlasiu do 23 w centrum i 26 na południu.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktorka Grażyna Zielińska. Uśmiechem zaraża absolutnie wszystkich, a każda produkcja, w której się pojawi, od razu zyskuje jakiś taki promień słońca. Takie przynajmniej mam wrażenie. Znają ją Państwo z Rancha, znają Państwo z Na Dobre i Na Złe, znają Państwo z Barw Szczęścia. No i o tych serialach, ale i o teatralnej scenie dzisiaj w programie rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Grażyna Zielińska, Wolejsław, Radia Pogoda, wspomina dzisiaj, jak zaczęła się jej przygoda z serialami i z rolami, które na pewno wielu z Państwa zapamiętało, bo zawsze były to bardzo charakterystyczne role. Zaczęło się od 13 posterunku, no a potem poszło już samo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Nie minęły 2 tygodnie. Telefon. Słucham. Proszę pani, nazywam się tak i tak. Pani numer telefonu dostałam od tej pani z 13 posterunku. Jestem reżyserem obsady. Będziemy robić nowy serial. I chciałbym panią zaprosić na spotkanie z reżyserem. Nie. Umówiłyśmy się. Myślicie, Florek? To tak to przebiega? Jeszcze wtedy było mało agencji aktorskich. Ja nie należałam nigdzie, w ogóle nie tego. Przyjechałam do Warszawy w październiku, bo tamten we wrześniu kręciłam, w październiku na spotkanie z reżyserem. A reżyser tam mnie dowieźli, no niech, bo on był na próbie, nieważne. Sławny reżyser i pisarz, pan Maciej Wojtyszko, który powiedział do mnie bardzo życzliwie, że on mnie nie zna. On oczywiście wiedział o tym spotkaniu, bo go tam agencja uprzedziła, czy jakoś tam. Mówi, ja pani nie znam, a ja nie pracuję z aktorami, których nie znam. A poza tym, z tego co wiem, pani nie ma doświadczenia przed kamerą.
3: Bo 13 posterunek już był.
2: Muszę się pies trącał. I siedzę cicho, tylko głową kiwnęłam. Ale wie pani co? Ja dam pani szansę, dlatego że skoro pani nie ma doświadczenia, to być może pani nie wie, że przed kamerą gra się zupełnie inaczej, a w teatrze zupełnie inaczej, to inaczej ten głos i w ogóle. I na siebie to wziął. I jeśli ja, on tak mówi, okażę się takim debilem, że nie będę umiał pani wyjaśnić tej różnicy, to wtedy uczciwie powiem, że nie. Czyli powiem, że jeżeli ja po prostu nie połapię się, jak to należy. A tymczasem bardzo proszę za tydzień przyjechać, przygotować jedną scenę ze scenariusza. Trzymałam 8 tych scenariuszy do nowego serialu. Mówię, po co mi to dali, jak to w ogóle tego i w ogóle do chrzanu. Ale przyjechałam za tydzień. Gdzie Florek? Gdzieś tam to było, kamera na środku, dookoła ludzi pełno, asystenta, operator, coś tam tego, tu szwęgier, tu ja, bida z nędzą, z Płocka. I to był serial, który w 2000 roku chyba zawitał na ekrany TVN-u. TVN był wtedy jeszcze taką, jednak w powijakach stacją, bo w 97 się otworzyła, to był rok 99, jak zaczęło się to tego.
3: Rozkręcali się dopiero.
2: Tak. Serial nazywał się Miasteczko i miałam tam grać gospodynię księdza. Ksiądz to młody chłopak był, młody aktor i ci młodzi, co tam grali, już byli po castingach. Role mieli klepnięte, a tu teraz dobierali na przykład. Jeszcze zapytałam tej pani, co do mnie telefonowała, czy mam jakieś konkurentki. Wiesz, nie będziemy o tym mówić.
3: Dookoła.
2: Cholera. No ale co robi? No i przygotowałam tę scenę. Dobrali mi tego księdza, tego młodego kolegę, który już miał tę rolę, że mi partnerował. I słuchaj, proszę posłuchać, zaczęłam. 2 krzesełka, kamera naprzeciw nas, ci wszyscy oglądający, ja w gadle beton. No i akcja. Ja do tego księdza. O, i widać, że ksiądz pierwszy raz do ślubu. Stop. Reżyser mówi do mnie, podchodzi, tam Wojtyszko mówi, proszę pani, tutaj nie musi pani mówić takim postawionym głosem, jak w teatrze, gdzie wszyscy muszą panią słyszeć. Tutaj podstawią pani mikrofon, I jeszcze dał mi aktorskie uwiady. Wie pani, pani jest życzliwa temu młodemu chłopakowi, a ludzie w tym miasteczku, bo to serial Miasteczko był, są różni. I pani chciałaby mu tak matkować, żeby on jakoś tak zdobył serca tych ludzi. Takie aktorskie dobre uwagi. Rozumie pani? Ja wie, rozumiem. W głowie, po co mi to było? Po co ja tu jestem? Jezus Mario, gdzie jest dom? Gdzie jest wszystko?
1: O której pociąg?
2: O której pociąg? Autobus, bo nie było do Płocka pociągu wtedy.
1: Może to i dobrze, że autobusu do Płocka akurat też wtedy nie było, na który zdążyłaby Grażyna Zielińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy, na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo, oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radia Pogoda.
1: To uwaga, akcja, proszę. No i ja zaczęłam według tych uwag, że grzecznie to przemyślałam, ja już się nie śpieszyłam. Tak prywatnie, tak tego, zaczęłam to grać i zaczęłam słyszeć, jak reżyser gdzieś tam spod tej kamery krzyczy: tak, tak, pięknie, pięknie, coś tam. Skończyło się. I on mówi nagle tak, ten pan Wojtyszko, pan Maciej. Mówi: dobrze, słuchaj, Włodek, to ty będziesz ich prowadził tak, potem ich tak weźmiemy, potem śmak, z szyfrem filmowym zaczęli tu rozmawiać, pokazywać, ciągnąć coś tam palcami. To ja pytam: przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan Maciej mówi: czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię: o rajutku, dostałam rolę w serialu. No i zagrałam tę gospodynię księdza. Ale fajnie było, ojeny. Z taką przyjemnością wspominam ten serial. I poznałam tylu sławnych aktorów, którzy tam grali. Właśnie pierwszy raz przyjeżdżam, pierwszy dzień na plan, to było gdzieś w plenerze. Wchodzę do tego autobusu, gdzie była make-up, charakteryzacja i garderoba. Mhm. Chodzę, gęba mi się aż otworzyła. Tu siedzi pani prawdziwa Ewa Wiśniewska. Tutaj pani Jadwiga Jankowska-Cieślak. Ja... Dzień dobry, mówię, ja tu się z Zielińska nazywam. Nie mam tu grać rolę tą gospodyni księdza. Dobrze, proszę poczekać, zaś się zwolni miejsce. A ja... jak ciele wołowe. Taka byłam przejęta tym. Tu sobie potem gdzieś śniadanie, obiad, wszyscy Żurek jedzą, sławni ludzie, ja między nimi. I gdyby, mówię o tym, że stało się to wszystko, jak już byłam dobrze po 40, około 45, 6, także nie byłam pod fruwajką. I tu jeden epizod w serialu, potem ta rola w miasteczku, potem zatelefonował ktoś serial Na dobre i złe, czy zagrałabym tam taką małą rolę mamy Mareczka. A ja oglądałam trochę ten serial i tego Mareczka, czyli Pawła Wilczaka, widziałam na ekranie i pamiętam, jak w domu sobie myślę: ale fajnie gra. Co to za aktor? Skąd oni go wytrzasnęli? Nie miałam o nim pojęcia, nie wiedziałam. On podobno był już znany, bo w Ekstradycji grał ten Paweł. Ja mówię: fajnie gra. Jak jego matko wie, z podskokiem pewnie. I nie tak trafiłam do Na dobre i złe, do serialu. Tego miasteczka ukręciliśmy dobre chyba 80 odcinków. Mhm. Ach, mi było przyjemnie jeździć na plan zdjęciowy do Warszawy. Mąż mnie woził, bo ja nie umiem samochodem jeździć. Tutaj najpierw na próby, potem na plan do Serocka, do Konstancina, bo w Konstancinie był obiekt Ta plebania, na której ja tam tego także zaczęłam prowadzić takie życie. Oczywiście z teatru nie rezygnowałam, ale tu trzeba już było ułożyć, tu spektakl w teatrze, próby, a tu tego. No i jedna z Płocka nagle się dostała do filmów, na ekran. Fajnie było.
2: Ale tak sobie myślę, jakby naprawdę była pani tym zaskoczona? Bo jak pani o tym opowiada, to brzmi, jakby w ogóle pani nie przypuszczała, że ktoś może zadzwonić po panią akurat. A dlaczego nie właśnie?
1: No byłam strasznie zaskoczona. Tak jak mówiłam, marzyłam o tym, jak byłam o takiej sławie tego, ekrany, Oscary i diabli wiedzą co. Jak byłam młoda, bo to są normalne marzenia każdej dziewczyny, która chce być aktorką, to dla ludzi. Bo tak, to co to za... No wiadomo, to jest gorzki zawód, jak nie masz tej takiej... Ale po latach się uspokoiłam. Myślę sobie, no tak się ułożyło, ale za to spełniam się, mam dobre role w teatrze, dobre recenzje. Mam na szczęście rodzinę, męża i synka. To fajnie jest.
2: Jest dobrze.
1: Tak, jest dobrze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nagle tam się sobie, jak to jest? Taka Monika, pani Monika, po 2 latach wyszukała gdzieś, jak to wcale nie było jeszcze takie, wiesz, te wszystkie agencje aktorskie, w stajnie, gdzie, kto, co.
2: Mediów społecznościowych nie było.
1: Tak, także mnie to zaskoczyło bardzo, ale oczywiście tak, że aż mnie... Ojej.
2: Ale to rzeczywiście wtedy w tym teatrze musiałaś zrobić bardzo duże wrażenie, skoro zostałaś zapamiętana na 2 lata aż.
1: Tak. Moja rola nie była duża, no bo... Ale ważna, piastunka tej Julii, to znamy ten...
2: Kto czytał, ten wie.
1: Tak. Dramat Szekspira. No to zaszczytne było dla mnie, że akurat mnie zapamiętała.
2: Ja to bym chciała zapytać o tę historię grania Szwejka.
1: Ojeny.
2: Bo to chyba takie nie jest typowe, że kobieta dostaje propozycję
1: to jest
2: grania
1: durnate.
2: Mężczyzny.
1: Mój dyrektor w Płocku, pan Marek Mokrowiecki, jest wielbicielem literatury czeskiej, Haszka, Hrabala i w ogóle literatury czeskiej. Sam studiował, reżyserię chyba studiował właśnie w Pradze, na tamtej uczelni. I świetnie mówi po czesku i w ogóle tego. No i ulubiony Haszek, ulubiona sztuka, ta książka i jego, i na przykład mojego męża, Przygody wojaka Szwejka, prawda? No i zamierzał to zrobić w teatrze i mówi do mnie, że słuchy mnie doszły po teatrze, szeptanki, że Szwejka mam zagrać ja. Ja do niego leżę, mówię, panie dyrektorze, pan ze mnie głupią chce zrobić? Mówię, jak pan nie ma pomysłu na przedstawienie, to niech pan go nie robi, a nie wymyśla. Mówię, jak się nie ma pomysłu, jak zrobić, to takie cuda się robi. Lewe, prawa ręka za lewe ucho, a będzie fajnie, bo baba zagra faceta, Szwejka. Mówię, ja nie chcę i nie zagram. On mówi, ale posłuchaj, buba, bo mam taką krzywkę. Ojeny, to tego, to przemyślane. Wracam ci ja do domu, oburzona, mówię do męża, ty wiesz co? Ten Mokrowiecki wymyślił, że on będzie robił tam tego Haszka, historia partii umiarkowanego postępu w granicach prawa, no i fragment będzie o Szwejku. I mówię, wiesz co? I on powiedział, że ja tego Szwejka mam grać. Powiedziałam, wykluczone. A na to mój mąż, jaka zdrada, mówi, ja wiem o tym, ja uważam, że to jest dobry pomysł. Na te słowa nie miałam żadnego azylu, poszłam do kuchni i tam usiadłam.
2: I były ciche dni, czy nie?
1: I zaczęłam myśleć, o co chodzi, o co chodzi. Nie potrafiłam się zebrać, więc znikąd pomocy.
2: Własny mąż.
1: W końcu zagrałam tego Szwejka. A nie wiem, czy państwo pamiętają genialny film Przygody, gdzie grał ten Szwejka, nieżyjący już aktor Chruszyński. Świetny film zresztą. Ja tak sobie przypomniałam ten film i nie, no kaplica. Ale jakoś się wreszcie zgodziłam, tak mnie urobili, ugnietli tego. Czułam się stłamszona tym wszystkim. Mówię, a to przecież nie na całe życie, jakoś to będzie. Potem tłumaczyłam, że nie było w teatrze nikogo niższego i grubszego. I dlatego mnie wybrali. To już tak żartem. No, ale zagrałam. Tak między nami to za dobrze, to tam zachwycona osobą nie byłam. Ale przedstawienie było fajne, długo szło. I tam myślę, a pies trącał. I zagrałam.
2: Miałaś nadzieję, że jednak to będzie krótka przygoda, że to będzie krótko to przedstawienie? Bardziej już potem...
1: Wiesz, już potem jak się zgodziłam, to już potem nie myślałam o tym. Ono szło dosyć długo i miało powodzenie, bo tam było wymyślone bardzo fajnie w takiej małej sali, gdzie przychodzili ludzie jak do knajpy, jak do gospody. Wszyscy dostawali piwo, kufel piwa, roznosiliśmy tego i się przyjemnie im oglądało. Potem lubiłam to grać. Chciałam grać coraz lepiej, ale no, samej siebie to wiesz, jak to jest oceniać. Samej siebie nie oszukam. Tutaj czułam, że ty jednak, co mężczyzna, to że różnie się czułam. Ale z przyjemnością grałam to przedstawienie. Było przyjemnie.
2: A o tym wszystkim opowiada dzisiaj Grażyna Zielińska, aktorka znana Państwu nie tylko z teatru w Płocku, nie tylko z kilku warszawskich teatrów, ale także z wielu ról, niezapomnianych ról serialowych i filmowych zresztą także. Zapraszam już za chwilę na dalszą część naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Została ostatnia reklama.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Reklama.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Grażyna Zielińska, aktorka, jest dzisiaj gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skąd ten Płock pojawił się w twoim życiu?
2: No, ja pochodzę z Wrocławia. Tam jest mój dom rodzinny. Mówię jest, bo wprawdzie rodzice już nie żyją, ale mieszkanie zostało i dalej jest jakby w mojej rodziny posiadaniu, prawda? Mm. Ale pracowałam, jak skończyłam studia, pracowałam w Wałbrzychu. No to od Wrocławia 70 kilometrów, to blisko tego.
1: Nadal dół mapy Polski.
2: Tak. I w tym Wałbrzychu przyjechał młody reżyser. W każdym razie przyjechał. Fajnie tam się wszystkim pracowało. Było dużo młodych ludzi wtedy w teatrze. Mhm. I adepci, i aktorzy młodzi, i ja między innymi. I on powiedział, słuchajcie, jak kiedyś dostanę teatr, to ja was wszystkich zawiadomię, przyjedziecie i wtedy zrobimy taki teatr, że aż. I tak się stało. Po latach dostał teatr w Płocku i rozesłał wici po nas, tych młodych ludziach, z którymi wtedy pracował. No to lojalnie, pomyślałam, było obiecane, jedziemy do Płocka. Z nad Odry nad Wisłę, daleko już miałam rodzinę, męża i synka, już nie byłam taka tego. No i tak się przenieśliśmy. Myślałam, że na sezon, na dwa, a to już będzie prawie 40 lat, jak ja jestem w Płocku. Mój mąż, który nie jest aktorem, podoba mu się tam, mówi, Wisła blisko, skarpa. I mówi, przeprowadzę kto już żadnych. Ja myślałam, że może tego, że do Wrocławia wrócimy. Mm. Okazuje się, że nie tylko stary drzew się nie przesadza, ale młode też mają tu w sercu. Wiesz, tamte te swoje strony. Ale na razie dużo mi dało też to przeniesienie się do Płocka. No wiesz, ten kontakt, że przez Hanuszkiewicz to akurat przyjechał, że potem do Warszawy. Teraz dużo gram, na przykład to mam bliżej z Płocka do Warszawy niż z Warszawy do Wrocławia. No i tak los ułożył i tak trwamy. A na szczęście wszystko jakoś jest dobrze i w teatrze nadal pracuję i aktywnie pracuję. To sobie myślę, a widocznie tak miało być. A jeszcze może się coś zmienić.
1: Nie miałaś takiej myśli, jak zaczęły się właśnie pojawiać te serialowe propozycje, że może jednak właśnie nie Płock, a Warszawa, żeby się tutaj przenieść?
2: Nigdy w życiu.
1: Naprawdę?
2: Tak, dlatego, że sobie pomyślałam, ja jestem dosyć przesądna. Nie jakoś tak dramatycznie, że tego, ale tego, czarnych kotów nie boję się i mogę przechodzić przed nimi w tej z powrotem. Ale różne takie dziwactwa mam. I sobie też pomyślałam, na przykład jak maturę zdawałam, to takie dziwactwo, to jak na pierwszy egzamin poszłam w białej bluzce, to żeby nie zapeszyć, przez całą maturę tej bluzki nie prałam. Myślę sobie, jak wypiorę, to się cholera coś zmieni.
1: Okej.
2: To się coś zmieni, nie ma co.
1: Szczęście się zmyje.
2: Tak. Mówili, przepadnę. A do czego zmierzałam? Dlaczego?
1: Nie Warszawa.
2: Nie Warszawa. Bo też sobie pomyślałam, no nie kuś losu, dziewucho. Jak tylko się do Warszawy przeniesiesz, wielka gwiazdo, z rodziną, ze wszystkim, to od razu jak nożem uciął, wszystkie propozycje padną. Uśpią się, nie będzie. Mówię, a z Płocka nie tak daleko, jak ktoś mnie będzie potrzebował, to fiku miku i mąż mnie przywiezie, czy przyjadę pociągiem, co to mało człowiek się najeździł. I dlatego nie.
1: Za parę chwil wracamy do tej rozmowy. Niech państwo, proszę, nie odchodzą zbyt daleko od głośników. Grażyna Zielińska jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Audycja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Została ostatnia reklama.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Grażyna Zielińska. Zdradzę Państwu, że gdy próbowałam umówić się z Panią Grażyną na rozmowę, to ujął mnie telefon, ponieważ nie dodzwoniłam się do niej, oddzwoniła i powiedziała: no cześć kochana, tu Grażyna Zielińska. I tak przez chwilę zastanawiałam się, skąd my się znamy. Okazuje się, że można się nie znać i być po prostu tak bardzo pozytywną osobą. Mam nadzieję, że dzisiaj w tej naszej rozmowie także Państwo to usłyszą. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na ostatnią godzinę spotkania z Grażyną Zielińską.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Grażyna Zielińska, aktorka znana Państwu z wielu seriali, z wielu filmów, zawsze z bardzo charakterystycznych ról, a mieszkańcom Płocka znana przede wszystkim z Płockiego Teatru. Nie opuszcza Płocka, mieszka w Płocku od wielu lat, choć rzeczywiście ta Warszawa w którymś momencie bardzo mocno ją kusiła.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też ciekawe podejście, bo często właśnie jest tak, że no jak ktoś już widzi, że coś tam się rozkręca, no to tak, żeby być jeszcze bliżej, żeby jeszcze bardziej
2: prawda,
1: się otworzyć.
2: No ale wielokrotnie się zdarza i szczególnie młodzi ludzie, no nie, są nieprzygotowani za bardzo na to, że tak rozkwitła ta kariera, już się do Łodzi przenieśli, już mieszkanie tutaj na kredyt, już tego. I nagle zgasło. I nie wiedzą, dlaczego zgasło. Co to się zmieniło, jak on już tutaj jest na miejscu i tak na wyciągnięcie ręki. A tu zgasło.
1: I tak niestety też.
2: I wtedy jest gorzko, wtedy są depresje, wtedy... Znaczy zależy jak kto. Ja potem na dobre i złe też byłam taka bardzo popularna. Ludzie mnie otoczali na ulicy, gdzieś tam. A to przecież epizodyczna rola ta mama Mareczka w tym na dobre i złe. Ale też jakaś zapamiętana, co było dla mnie też takie no, przyjemne, no, nie będziemy się oszukiwać. Ale potem z czasem był taki okres, kiedy to się jakby skończyło. Już byłam mniej taka popularna czy zapraszana. I mając w głowie to, co mam, nie było mi źle. Tylko sobie myślę, o, nadszedł ten czas, ale mam to, mam rodzinę. Nie muszę powiedzieć, nie mam skłonności, żeby popadać w takie nieszczęście, które, bo dla niektórych to jest tak, taki spadek nagle gdzieś w jakiś niebyt. Nie dają sobie rady, żeby sobie z tym poradzić. A mnie tak nie dotknęło. Była taka jakby zapaść, trochę mniej, potem bardziej mniej. No trudno. Jest mniej, ale żyję, ale gram w teatrze, ale coś tam, a tutaj jakiś jeden dzień zdjęciowy i tu, czyli jest rozmaicie, już nie jest tak wybuchowo, ale jest.
1: Rancho się zbliża, to chyba znowu będzie wybuchowo.
2: Zobaczymy.
1: Czy twoja postać wraca do rancha?
2: Tak, już teraz mogę to powiedzieć, bo sprawy przybrały bardzo konkretny kształt. Dostaliśmy wszyscy scenariusze. 6 odcinków, które będzie nakręcone. I kalendarzówkę, czyli układ dni zdjęciowych.
1: Oho.
2: Tak.
1: Coraz bliżej te dni zdjęciowe.
2: Tak, w czerwcu ma się zacząć. Nie jest to tajemnicą. Może tam się coś poobsuwać, może, bo to wiadomo, jak to układa się taką dużą produkcję. Ale już napisane i wysłane aktorom scenariusze, jeszcze ich nie czytałam. Mam je w komputerze, ale jeszcze nie wydrukowałam. Nie wiem co i jak. Co tam będzie, czy to dobre, czy niedobre.
1: Ale nie zżerała cię ciekawość?
2: Tak, wiesz, tak sobie. Myślę, że poczekam. Albo na razie to muszę robić tego w czerwcu. No zobaczę. Tym bardziej, że i tak nie będę miała wpływu na to, żeby cokolwiek zmienić. A ciekawość trochę tak. Ale nie aż tak, żeby mówiła: Jezu, gdzie jest jakaś drukarka? Ludzie, wydrukujcie mi to. O matko, matko. Aż tak nie. Okay. Niech sobie spokojnie czeka i...
1: Dojrzewa.
2: Na dobry, tak, na dobry dzień, kiedy ja sobie usiądę i to przeczytam. Czyli to już jest konkretna sprawa, że tego lata mamy... Tak, będzie to od wielu lat, powtarza to reżyser i producent. Będzie to zakończenie definitywne. Te 6 odcinków całego projektu pod nazwą Rancho.
1: Nie podoba mi się
2: już
1: ta informacja.
2: Już nie będzie żadnego wracania, żadnego czekania, żadnego dokręcania. Nic nie będzie. Wszyscy chcemy zamknąć ten etap. Znaczy, ośmielam się mówić wszyscy, ale to była wola Andrzeja Grębowicza, scenarzysty, czy wola, bo on zostawił te scenariusze. Zostawił scenariusz filmu fabularnego Rancho Zemsta Wiedźm i zostawił chyba 5 odcinków kończących Rancho. Potem zachorował ciężko i zmarł, ale te scenariusze były, tkwiły i jakoś było chyba jego wolą, żeby je kiedyś zrealizować. Mhm. I producent pan Maciej Strzembosz i reżyser no starali się dlatego, żeby o to, żeby te wolę, ale też wolę pewnie wtedy nas wszystkich, bo to już ponad 10 lat minęło, jak skończyliśmy grać Rancho, prawda? Te 10 sezonów. To już 10 lat minęło. I przez te 10 lat była ta wojna. Telewizja mówiła, dobrze robimy, potem, że nie robimy. Potem kto by zagrał, kto nie tego, kto nie chce, kto chce. Potem, że nie, potem, że tak. I tak to się ciągnęło. Ludzie dopytywali zewsząd. Kiedy Rancho, czy Rancho, co z Rancho, co... Ten producent, ten pan Maciej Strzembosz, to miał miliony pytań o to i my aktorzy, a miał przecież dużo innej normalnej pracy swojej producenckiej, a jednak wszyscy jakby czuwali na tym, że może by to skończyć, że nie może, tylko że koniecznie. Były takie próby już po czwartym sezonie, potem na życzenie widzów dobrze, potem tego. A teraz wreszcie chyba tak myślimy wszyscy. Nakręcimy te 6 odcinków. To się zmaterializowało i ludzie dostaną komplet historii pod tytułem Rancho. Tak sobie to wyobrażam. Mm-hmm. Że o tym myślą decydenci.
1: No ciekawe, co na to widzowie, bo myślę, że wielu z nich nie będzie zachwyconych definitywnym końcem.
2: Nie, mam nadzieję, że zrozumiał. Zresztą jak czytam tam w internecie, jak jest informacja, Rancho wraca, Rancho nie wraca, Rancho będzie... No to są komentarze, a po co psuć to, co było dobre? Ktoś odpowiada, skąd wiesz, że się zepsuje? A ten odpowiada, a bo mamy doświadczenie, bo ten serial zniknął, a potem po 10 latach wrócił i to było beznadziejne. Co człowiek, to inny gust. Mhm. Więc oczywiście jest to ryzykowne, ale zobaczymy, jak będzie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja myślę, że generalnie jakby ten serial był w pewnym momencie na tak dużej fali popularności, że ta fala jakby nadal została, że to nie jest tak, że ona się rozmyła, no bo przecież na przykład też wiem, że są tacy, którzy jeżdżą i do tego Jeruzala, gdzie kręciliście.
2: O raju.
1: I do wspominanych miejscowości tam w serialu, tak? Chociażby do Radzenia.
2: No ja tam byłam, 3 razy mnie zapraszali tam, zapraszali więcej. Ale dla mnie to jest daleko, dla mnie to jest daleko jak licho, bo ja w Płocku, do Warszawy, z Warszawy jeszcze jak licho daleko do tego Mińska Mazowieckiego i do tego Jeruzala. Ja nie prowadzę samochodu, kiedyś mąż ze mną pojechał, no to jest wyprawa z 250 km w jedną stronę i z powrotem. No i się nie chciało, ale... Jak drugi raz zadzwonił, no cholera, nie wypada, trzeba jakoś tego. To nie było w tamtym roku, tylko jeszcze rok wcześniej. Rok wcześniej do Artura Barcicia zadzwoniłam, mówię, ty Artur, ciebie też zaprosili, to samochodem jedziesz, to pobrałbyś mnie z tej Warszawy, byśmy razem pojechali. Mówi, dobra, to już drugi raz tam podjeżdżał, gdzieś mówił. Nośmy pojechali wtedy z Arturem. Potem mnie przywiózł do Warszawy, ja w Warszawie w pociąg, jakiś do Płocka. No wyprawa cała. To było w sierpniu. No to co ja tam robię? Mam stoisko, takie zielarskie niby. I tam tego różne zioła, tam ludzie kupują. Ale moja rola polega na tym, na dawaniu autografów i zdjęcie każdy chce ze mną. No to ciężko mi wydaje. Tam ludzi przyjeżdża mnóstwo. I wiesz, na ten jeden dzień chce się na przykład... Ja o nie miałam. Ze Świnoujścia.
1: Wow, no to już kawał.
2: Słuchaj, drogi. Z Przemyśla gdzieś, z dzieckiem małym. Tam jest tłum ludzi, a ja wiesz, kolejka taka. No ale to wiesz, trzeba ładnie podpisywać, uśmiechać, bo to przyjemne zdjęcie. Po 200 osobie to mnie tego, to przerwa. Pytam tego organizatora, a dużo jeszcze? O, wie, kilka osób. No ja podpisuję zdjęcia tego. Zaglądam, jakie kilka, tam taka kolika. A bo wiesz, bo przyśmia mnie, no rany boskie. A wiesz, ja uważam takie podpisywanie, takie bywanie, takie autografy, takie zdjęcia, że to jest część mojej pracy. A nie, że łaskę robię komuś. To mnie robią łaskę, że wiesz, się mną widzowie interesują, że okazują mi sympatię, że tego. I koniec, kropka. Jak ja dostaję listy czy prośby o autograf, to nikomu nie odmówiłam. Ładnie podpisuję, zdjęcie wkładam, czy ktoś wysyła zdjęcie, podpisuję z dedykacją zawsze, że to nie tylko machnęła, oddała. Lecę na pocztę, wysyłam to priorytetem, żeby... Bo jak dla kogoś to jest ważne, że zadał sobie trud, wysłał, tu poczekał, no to ja nie mogę, no to po prostu ja nie mogę tak zostawić tego. A tyle tych autografów, no to już jestem zmęczona. Po prostu nie, to jest część
1: pracy.
2: Ale
1: można być po prostu fizycznie zmęczonym, no można
2: być. To jest część mojej pracy i koniec. Okay. Oczywiście, że jestem fizycznie zmęczona tam w tamtym Jeruzalem. Ale słuchaj, wróciłam na przykład, te 2 lata temu, co to mnie Artur tarmosił w tej nazad. To był sierpień, we wrześniu mam telefon od organizatorów z tego Jeruzala. Pani Grażynko, czy pani przyjedzie w przyszłym roku? Ja wiem, Jezusie, matko, dopiero wróciła.
1: Jeszcze nie zdążyłam zapomnieć.
2: Ja nie wiem, czy ja tu żyję, mówię. Ja nie mogę, tak weźcie kogoś bliżej z tej Warszawy z tym drzewem. Nie bardzo prosi. Ja wiem, wykluczone, mówię. Nie, no, nie wykluczone, nie wiem. Słuchaj, nastał ten następny rok i telefon do przyjedzie pani, ja wiem, nie tego. Ale połączyło się jedno z drugim. Bo w tamtym roku, w sierpniu 25 roku, była trasa Lato z radiem i muzyką, czy z radiem i telewizją. Wiesz, było takie coś. I w ramach tej akcji, oni robili koncerty, wiesz, w całej Polsce z różnymi artystami i padł też pomysł do zrealizowania, że będzie koncert piosenek z rancha. No i nas wszystkich na taki koncert, wiesz, zaprosili i tam piosenki były te, co były i specjalnie napisane i tego... Ogromny ten koncert i ktoś mnie zapytał z organizatorów jakoś, czy ja wezmę udział. Ja mówię, no z takim koncertem w koncercie, to z podskokiem. A mówię, skoro już tam będę, to i do Jeruzala, wiesz. Bo najpierw to podpisywanie, oni się tam, wiesz, poumawiali, kto, kiedy, gdzie. Mówię, to już skoro jadę, no to jedno załatwię i drugie. Był ten koncert duży, taki pierwszy raz widziałam taki koncert. I to budowanie, słuchaj, na jeden koncert w tych różnych miejscach tej sceny całej ogromnej.
1: Robi
2: tej konstrukcji. Ja wie, Jezusie. I to zabezpieczyć, żeby to nie tego. Potem dawaj po koncercie to wszystko demontować i wieźć znowu 100 kilometrów do innego miasta. Ja wie, o mamo, to przedsięwzięcie, to ja też tak w tym koncercie. O raju. I ci reżyserzy, dobrze, pani Zielińska, tu jest krzesełko numer tego, tu śmają, pani tu, pan, wszystko zorganizowane. Ja też tam chodziłam tak, ci artyści. To... No w każdym razie odbył się ten koncert i w Jeruzalu też podpisywałam zdjęcia, robiłam to co zwykle. Zachęcałam, żeby lawendę kupać, no takie tam różne. I we wrześniu znowu miałam telefon. Pani Grażynko, czy przyjedzie pani w 26? Ja mówię, nie wiem.
1: Poddaję się.
2: Nie wiem. Mówię, nie wiem, nie mam siły przyjeżdżać co chwilę. Ale wszystko nocne, pani. Ja mówię, proszę poczekać, panie, nie wiem, jak, nie pamiętam pana imię. Będziemy w kontakcie. Nie odmawiam, ale też nie mówię, że tego, że można na mnie liczyć. Nie wiem po prostu. Pewnie jak mi się żal zrobi, że coś. Ja wie, pani, ale to. Nie wiem, słuchaj, naprawdę. No, ale... Mąż powiedział, że za nic w świecie mi jej zawiezie.
1: To myślę, że tutaj przydałby się gorący apel do męża Grażyny Zielińskiej, aktorki, żeby jednak zawiózł ją i żeby znów fani Rancza mogli ją spotkać w Jeruzalu. A do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią Alei Sław wrócimy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jabłuszko, pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: zmieniamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Czekaj.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Gdybyś miała wybierać tylko teatr albo tylko serial, udałoby ci się wybrać?
2: Nie, no to znaczy udałoby mi się. Jakby mi ktoś powiedział, będzie pani grała w różnych filmach i serialach bez przerwy do końca swoich dni, ale nie wolno pani już wejść w teatrze na scenę. Nie przyjęłabym takiej propozycji. Natomiast gdybym powiedzieli, że grasz w teatrze, jesteś w teatrze, jesteś aktorką dokąd chcesz, dokąd możesz, ale już nie będziesz grała w żadnych serialach, filmach, będzie trudno.
1: Okej, czyli wybór jest prosty.
2: Wybór jest prosty.
1: A gdy grasz od tylu lat na przykład w klimakterium, to nie masz już takiego przesytu daną sztuką? Chociaż to jest
2: Zapytał mnie kiedyś taki dziennikarz, znaczy powiedział, że to klimakterium jest takie świetne, bo widać jak panie się świetnie bawią.
1: Ja też miałam takie wrażenie.
2: Ja wiem, to pan się myli. Może tak być widać, ale to nie my się mamy bawić. To widownia ma się bawić. My mamy grać tak, żeby widownia czuła tę atmosferę, żeby to oni byli. Ja

0: Gdybyśmy się naprawdę zaczęły bawić przedstawieniem, seminki robić, się rozbawiać, to to jest obrzydliwa amatorszczyzna. Adam Hanuszkiewicz mówił na próbach do aktorów, który zaczął tam seminki robić, że nie komikuj im poważniej, raz rzetelnie, prawdziwie, komedię, w tym jest, tym jest lepiej, to jest oczywiste. Mhm. A nie, ty będziesz zadowolony, że ładnie grasz, tylko nie masz żadnej reakcji publiczności. To nie jest tak wizną prychną. Ktoś może powiedzieć, ojej, no jak to jest? 100 razy grasz już to przedstawienie, przecież to palmy można dostać. Z nudów, no nie? Palmy się nie dostaje z nudów, jak się gra po raz setny, jak jesteś prowincjonalną, to też. Profesjonalną aktor. Jak jesteś aktorką czy aktorem, to ty wiesz, że każdy spektakl jest inny, bo na widowni siedzą inni ludzie, zupełnie inni. Ty jesteś w innym nastroju. Partner inaczej ci podał kwestię niż zwykle. Mhm. Nie odpowiadasz mechanicznie, tylko nagle musisz na to zareagować. I zdarza się, że po prostu inaczej się gra. Więc to jest za każdym razem inny spektakl. A nawet jakby był... No bo ramy są ustalone, prawda? Nie można nagle jakieś wariactwa odegrać, wiesz, coś innego powiedzieć. Musi być rola poprowadzona, prawda? Tak jak to jest ustalone. I to jest tak. Ja mogę się czuć zmęczona, znużona, mówię, Boże Święty, znowu ta zemsta, nie wytrzymam. No spokojnie. Idę w kulisy, wchodzę na scenę, jestem na przykład w zemście tą postacią. Tamte kotlety mielone zostawiłam za kulisami. I koniec, i nie ma. I to jest właśnie to zawodostwo. Nie nudzisz się. No, sobie wyobraź, no nie, no to wtedy jest ciężka kara więzienia. Wychodzi aktorka na scenę i gra tak, bo naprawdę jest prywatnie znudzona. Ach, powiedz, Klaro, oświeć mnie w tym względzie, czy oni nigdy nie kochają, szczerze. Nigdy chyba, no tak. Ja będę powiedział, pitu, coś tam. Mówi niby tekst. No to w ogóle nie mamy o czym mówić.
1: No to prawda.
0: O żadnym znudzeniu. To sobie możemy w domu mówić. O Jezus Maria, znowu coś tam. Tak, o Jezus, jak mi się do teatru nie chce iść, Jezus Maria, nie wytrzyma. Czym idziesz do teatru, jesteś w pracy, płacą ci za to pieniądze, a nawet jakby nie płacili, no to nie mam o czym mówić. Na scenie zaczyna się inne życie niż to tam narzekanie. Tu nie ma nic prywatnie, że dzisiaj źle się czujesz, to inaczej grasz. Gorzej. Bo ja się źle czuję. Ile razy zdarza się, że aktora prywatnie dotykają jakieś kłopoty i nieszczęścia.
1: To już każdego człowieka.
0: Jak każdego człowieka. Czy boli go głowa? Czy to po prostu, czy z dzieckiem coś się dzieje, a on musi wejść na scenę i zagrać całe przedstawienie, musi wyrzucić z głowy to nieszczęście, które go gnębi, i zagrać rolę wesołego kogoś tam. Mhm. Czy nawet smutnego kogoś, to inny jest smutek ten twój prywatny i to nieszczęście, które cię tu ciśnie, a inny w jakiejś dramatycznej roli, to jest co innego. To trzeba oddzielić. I ta siła aktorów polega na tym, że potrafią to zrobić. Że na te 2 godziny wyrzucić z serca rozpacz, która tu siedzi, i zagrać rolę, skończyć, ukłonić się i znowu gniecie go rozpacz. Bo ktoś umarł, coś się stało. To tak jak zwykle w życiu. Rozumiesz mnie?
1: Tak.
0: No
1: ale tak sobie też myślę, że po prostu zwyczajnie po ludzku coś, jak na przykład to Klimakterium, rzeczywiście zagrałyście panie już wielokrotnie w wielu miejscach.
0: No, od 20 lat.
1: To chyba tak zwyczajnie może się coś znudzić, czy niekoniecznie.
0: No pewnie, że tak, ale profesjonalizm polega na tym, że tej nudy nie widzi widz.
1: Okej.
0: Nie może jej zobaczyć, bo to znaczy wtedy, że na scenę wychodzi nie dość, że amatorka, to jeszcze zła amatorka.
1: A do rozmowy z Grażyną Zielińską wracamy za kilka chwil w Radiu Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w klimakterium zdarza ci się grać różne role.
2: No różne, bo takie są tego. Ja mam dobrą pamięć dosyć. Nie, normalnie mam dobrą pamięć. A poza tym jak na próbach, czy grasz tyle razy przedstawienie, to przecież znasz, przynajmniej w moim wypadku, nie tylko swoją rolę i końcówkę koleżanki, żeby aha, jak powie, no i właśnie poszłam. Aha, no poszłam, ja wchodzę. A dokąd poszłaś? Tylko znam, bo końcówki mogą się zmienić. I wtedy nagle...
1: Mogłoby się nie przypomnieć.
2: Ta dziura to ja. Więc znam no, spektakl cały, rolę wszystkich koleżanek. Co one mówią, co ja mówię, jak odpowiadam tego. I zdarza się tak, że ktoś zachoruje, ktoś nie może. Nie ma zastępstwa tego. Dobra, to ty będziesz grała dzisiaj tę rolę, a tą dobierzemy tutaj z tego. Ja mówię, dobra. No i z tym, ponieważ dobrze znam przedstawienie, na wskroś, że się tak wyrażę, no to tylko kostium tego i dzisiaj gram nie Zosię, co zwykle gram, a na przykład Krychę. Słuchaj, bo nie ma kto zagrać, zagrasz Krychę. Ja mówię, no ale to, no dobra. Próbę potrzebujesz? Ja wiem, no nie, to już może sobie tekst znam, to po co mi? Sytuację znam, tylko sobie w domu muszę przypomnieć, posiedzieć, co po kolei, jak to zagrać, jak to. No, i tak to jest.
1: A zdarzyła ci się na scenie taka rzeczywiście czarna dziura? Koniec, kropka, nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak mam
2: zdarzyła
1: grać.
2: Zdarzyła mi się.
1: Co się wtedy robi?
2: No iść. Trwa spektakl. Dziurę. Ja sobie myślę, no jak Boga kocham, dlaczego nikt nic nie mówi? Ja potem sobie myślę, o Jezusie, ta dziura to chyba ja. To czasem mi koledzy podpytują, słuchaj, czy ty nie chciałeś powiedzieć, że wyjeżdżasz? Coś mi tak mówiłeś przez telefon. Ja wyjeżdżam. Chciałam wam powiedzieć, że wyjeżdżam i to zaraz. Więc ratują czasem. Tak zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się też, że nagle nie wiem, co powiedzieć, ale wiem, jak ma być dalej, znaczy tego, więc żeby akcję posunąć dalej, mówię innymi słowami. Tak, żeby to no różne są historie w teatrze, oj, bardzo różne.
1: Miałaś jakąś taką rolę, którą cały czas sobie wspominasz, że to była super rola, że ją bardzo lubiłaś?
2: Tak.
1: I co to było?
2: Ta Durska tej Handuszkiewicza.
1: Prawdę mówiąc, tak myślałam, że taka będzie odpowiedź.
2: Tak, tak, tak.
1: Tak jak słucham sobie twoich opowieści, to myślę, że ty chyba cały czas jesteś, jakby rajcuje cię praca aktorki.
2: No normalnie, nie umiałabym robić za wiele, znaczy nic innego. Oczywiście, gdybym nie dostała się do szkoły, gdybym jako adeptka się nie dostała, gdybym nie zdała egzaminu, gdybym nie została aktorką, to nie tłukłabym o ścianę, ani bym się nie kładła pod pociąg, tylko bym żyła, no nie, bo kocham życie. Ale byłoby to pewnie smutne, że ja, wiesz, o tym, że chcę być aktorką, jakoś, no nie rozumiem, bo go nie miałam, ale sercem, intuicją czułam, że chciałabym, żeby mnie nauczyli tego zawodu. A nauczą cię w szkole teatralnej, prawda? A miałam przykre myśli, że może się tak nie zdarzyć, bo to jednak, wiesz, w tych warunkach tam egzaminów i przyjęcia jest też odpowiedni wzrost, a ja jestem wzrostu, no, bardzo niskiego. I sobie myślę, rany boskie, jak to pokonać? Kto to widział? Taka aktorka mała, co jej nie widać w ogóle, kurczę. Się martwiłam tym. Pocieszałam się. Oj, tylu było, jest znanych aktorów i są niewysocy. Pan Roman Kłosowski jest niewysoki. Pani Irena Kwiatkowska, no to mój wzór. Też niewysoka, ale myślę, że jednak wyższa ode mnie, kurczę. Jakby tutaj tego. Więc wiesz, miałam problemy, o których myślałam, bo to życiowe były dla mnie problemy. Wiedziałam też, jak już nabrałam trochę rozeznania, że na takim egzaminie muszę zaskoczyć, no nie wyglądem, wprawdzie garbata nie byłam, z nosa mi nie ciekło, wyglądałam normalnie, no ale niska byłam bardzo. Zresztą to mi szkodzi powiedzieć, jak ja mam 1,48 m. Mąż mówi, nie kłam, 1,45 m. No w każdym razie, co to tam w centymetrach, nie będziemy się mierzyć, ale tego. Więc wiedziałam, że muszę zaskoczyć repertuarem.
3: Osobowością też, pewnie.
2: Czy ja wiem, czy ja miałam osobowość wtedy? No ale wiedziałam, że wiesz, jak powiem nie po raz 60. Wiersz jakiś z wypisów, tylko coś innego. Ale za głupia byłam, żeby sama to znaleźć. Za mało czytana, wiesz, w poezji i literaturze. Ale miałam pomoc. Chodziłam na takie, do takiego młodzieżowego domu kultury we Wrocławiu, no na kółko teatralne. I tam trafiłam na instruktora takiego, że dzięki niemu się dostałam. On mi wybrał, słuchaj, takie teksty, że ja zrobiłam wrażenie nimi, a sama nawet nie wiedziałam, że takie istnieją.
3: Że takie są.
2: Okay. Tak, głupi człowiek. No ale co głupi? Normalnie młody. Ja czytałam książki dla dziewcząt, dla młodzieży, tam Zapałka na zakręcie, ten tu o miłości, tu Krzysztof za nią, tam wiesz, w 8 klasie, a tam, no normalne. A tak, na poważnie, to tak sobie. I dzięki niemu, wiesz. No i zrobiłam wrażenie. I tak, że słyszałam, że potem były takie tego, no, taka mała, ale dobra, przyjmujemy ją, nauczymy ją zawodu, a jak jej nie wyjdzie, to już trochę.
3: Ale tak sobie myślę, ciągle gdzieś tam w tych internetowych tekstach wypominany jest ci twój wzrost. No ale z drugiej strony, czy kiedykolwiek rzeczywiście miałaś z tego tytułu problem?
2: Słuchaj, no problem trochę miałam. Jako młoda dziewczyna myślę sobie, rany boskie, a czy ktoś się we mnie zakocha tak naprawdę?
3: Jakbyś miała taka... 2 metry, to byłoby trudniej znaleźć faceta, myślę.
2: No ale potem, wiesz, przestało mnie, jak zaczęłam już pracować w teatrze, dostawałam rolę i wysokie obcasy, i tego, a czasem nie, zależy co grałam. I jak już zakochał się we mnie mąż, i jak rodzina powstała, bo synek się urodził, i w teatrze dobre recenzje i tego, to już mówię, fajno jest.
3: Czyli rozumiem, że szybko nauczyłaś się chodzić na szpilkach?
2: Tak. I nie odpuszczam i nawet w płaskatych butach się muszę mieć trochę podwyższone. A teraz już mi nie zależy, czy jestem niska. Poza tym mówią, że na starość człowiek kurczy się, tak? Maleje. Bo to kości pewnie się sklapciają, takie tego. No to już jak byłam całe życie niska, będę jeszcze niższa. To już mi tam.
3: Może wzrost.
2: Dobrze, że w tego... Głowa mi dobrze pracuje i jestem sprawna dalej.
3: Grażyna Zielińska dzisiaj była moim i Państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję. Ocie, Florek.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: A Państwa niezmiennie zapraszam na radiopogoda.pl. Tam nie tylko znajdą Państwo całą rozmowę z aktorką Grażyną Zielińską, ale także i inne rozmowy z Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś.

0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Została ostatnia reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Thank you.

0: ponieważ rzymscy ulicznicy i gapie szczęśliwsi od tych z Paryża rozumieją wszystkie języki, a już na pewno język francuski, dowiedzieli się, że podróżny zażądał apartamentu, obiadu i spytał też o adres firmy Thomson & French. W rezultacie, gdy podróżny wyszedł z hotelu w towarzystwie obowiązkowego tutaj Cicerone, od grupy ciekawskich oderwał się pewien człowiek i podążył za nimi w niewielkiej odległości, śledząc ich tak zręcznie, jakby to zrobił agent paryskiej policji. Nie zauważył go ani podróżny, ani Cicerone. Francuz tak się spieszył do banku Thomson & French, że nawet nie poczekał, aż do powozu hotelowego zostaną zaprzęgnięte konie. Kareta miała dogonić ich w drodze lub poczekać przed bramą banku. Ostatecznie dotarli na miejsce pieszo. Francuz wszedł, pozostawiając przewodnika w przedsionku. Cicerone natychmiast wdał się w rozmowę z paroma podobnymi sobie wolnymi strzelcami, którzy jako ludzie tysiąca przemysłów wystają w Rzymie przed bankami, kościołami, ruinami, muzeami i teatrami. Tuż za Francuzem wszedł także ów człowiek, który odłączył się od tłumu ciekawskich. A gdy Francuz zadzwonił do biura i wszedł do pierwszego pokoju, jego cień podążył za nim. — Czy mógłbym widzieć się z panami Thomson & French? — spytał cudzoziemiec. Na znak zaufanego komisanta, który zajmował pierwsze biuro, wstał ni to lokaj, ni to strażnik. — Kogo mam zaanonsować? — spytał, kierując się ku drzwiom. — Barona Danglara — odpowiedział podróżny. — Pan pozwoli — rzekł strażnik. Otwarły się drzwi, strażnik i baron znikli za nimi. Człowiek, który wszedł za Danglarem, usiadł na ławce przeznaczonej dla czekających w kolejce interesantów. Komisant nie przerywał pisania jeszcze przez jakieś 5 minut, w tym czasie nieznajomy siedział nieruchomo, nic nie mówiąc. Pióro komisanta przestało w końcu skrzypieć po papierze. Urzędnik podniósł głowę, rozejrzał się uważnie dookoła, a upewniwszy się, że mogą rozmawiać w cztery oczy, odezwał się: no, no, przyszedłeś, Pepino. Tak, odrzekł lakonicznie wyżej wzmiankowany. Zwęszyłeś coś ciekawego u tego grubasa? To nie nasza zasługa, zostaliśmy uprzedzeni. No, to wiesz, czemu tu przyszedł? Ciekawe. Do licha przyszedł po forsę. Trzeba się tylko dowiedzieć, o jaką sumę chodzi. Zaraz się dowiesz, ptaszyno. Świetnie, ale z łaski swojej nie udzielaj mi znów fałszywych informacji, jak wtedy. O czymże mówisz, o tym Angliku, który zabrał od nas 3000 dukatów? Nie, rzeczywiście miał 3000 dukatów i znaleźliśmy je. Chodzi mi o tego rosyjskiego księcia. No i? No i mówiłeś nam o 30 000 liwrów, a znaleźliśmy tylko 22. Źle szukaliście. Luigi Vampa przeszukał go osobiście. W takim razie albo spłacił swoje długi, Rosjanin, albo wydał te pieniądze. No, właściwie to możliwe. To pewne, ale pójdę już do mojego obserwatorium, bo inaczej Francuz załatwi wszystko, a ja nie zdążę dowiedzieć się, jaka to suma. Pepino kiwnął przytakująco głową i wyciągnąwszy różaniec z kieszeni, zaczął mamrotać jakąś modlitwę, podczas gdy komisant znikł za tymi samymi drzwiami, w które weszli wcześniej lokaj i baron.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Po jakich 10 minutach komisant wrócił rozpromieniony. No i co? Spytał przyjaciela Pepino. Uwaga, uwaga! Cieszył się komisant. Sumka jest okrągła. 5, a może i 6 milionów, nieprawdaż? No tak, a wiesz, o jaką sumę chodzi? I jest to pokwitowanie jego ekscelencji hrabiego Monte Cristo. Znasz hrabiego? Jest to przelew, jaki otrzymał na Rzym, Wenecję i Wiedeń. Tak, wykrzyknął komisant, ale skąd masz takie dokładne informacje? Mówiłem ci, że zostaliśmy wcześniej uprzedzeni. Więc dlaczego zwracasz się do mnie? Aby upewnić się, że to na pewno ten człowiek, o którego nam chodzi. To na pewno on, 5 milionów. Ładna sumka, co Pepino? O tak, my nigdy nie będziemy tyle mieć. Ale przynajmniej, odrzekł filozoficznie Pepino, dostaną nam się okrawki. Ciii, właśnie idzie. Komisant chwycił za pióro, a Pepino za swój różaniec. Gdy drzwi się otwarły, jeden pisał, drugi się modlił. Ukazał się rozpromieniony Danglar. Bankier odprowadził go aż do drzwi. Za Danglarem wymknął się też i Pepino. Zgodnie z umową pojazd czekał na Danglara przed bankiem. Cicerone przytrzymywał otwarte drzwiczki. Cicerone to istota bardzo usłużna, którą można zatrudnić do wszystkiego. Danglar wskoczył do powozu, lekko niczym 20-letni młodzieniec. Cicerone zatrzasnął drzwiczki i usiadł obok Stangreta. Pepino usadowił się w tyle powozu. Jego ekscelencja życzy sobie zobaczyć katedrę świętego Piotra? Spytał Cicerone. A po jakiego diabła? Zdziwił się baron. No, żeby obejrzeć. Nie przyjechałem do Rzymu po to, żeby oglądać, zawołał baron i mruknął do siebie z pełnym chciwości uśmiechem. Przyjechałem po pieniążki. I dotknął pugilaresu. To gdzie jego ekscelencja pragnie jechać? Do hotelu. Casa Pastrini, rzekł Cicerone do Stangreta. I powóz ruszył tak szybko jak najlżejszy faeton. 10 minut później baron był już w swoim apartamencie, a Pepino usadowił się na ławce obok wejścia do hotelu, szepnąwszy wcześniej parę słów na ucho jednemu z potomków Mariusza i Gracchów, o których wspomnieliśmy na początku tego rozdziału. Dzieciak pobiegł co sił w nogach w stronę Kapitolu. Danglar był zmęczony i senny. Położył się, włożył pugilares pod poduszkę i zasnął. Pepino zaś miał trochę czasu do stracenia, zagrał więc w morre z tragarzami, przegrał 3 talary i aby się pocieszyć opróżnił butelkę Orvieto. Następnego dnia Danglar obudził się późno, choć spać poszedł wcześnie. Przez 5 czy 6 ostatnich nocy bardzo źle sypiał, jeśli w ogóle już spał. Zjadł obfite śniadanie i niezbyt, jak sam mówił, zainteresowany cudami wiecznego miasta, zamówił karetę pocztową na 12. Nie wziął jednak pod uwagę w swoich obliczeniach formalności, jakich trzeba było dopełnić na policji, ani lenistwa poczmistrza. Konie przybyły dopiero na 2, a Cicerone dostarczył mu paszport z wizą dopiero o 3. Wszystkie te przygotowania ściągnęły przed drzwi imć Pastriniego tłumek gapiów. Nie zabrakło też potomków Mariusza i Gracchów. Baron przeszedł triumfalnie wśród gapiów, którzy wołali do niego ekscelencjo, aby dostać bajokko. Danglar, jak wiadomo, wielki miłośnik lewicy, zadowalał się do tej pory tytułem barona i nigdy dotąd nie nazywano go ekscelencją. Tytuł ten tak mu teraz pochlebił, że rozdał 100 miedziaków całej tej hołocie, która chętnie nazwałaby go za 2 waszą książęcą mością. Jak jedziemy? Spytał pocztylion po włosku. Na Ancone, odpowiedział baron. Imć Pastrini przetłumaczył pytanie i odpowiedź i konie ruszyły galopem. Danglar rzeczywiście zamierzał pojechać do Wenecji, gdzie chciał podjąć część pieniędzy, a następnie udać się do Wiednia i tam zrealizowałby resztę. Pragnął zamieszkać tam na stałe, gdyż zapewniano go, że Wiedeń to miasto uciech. Jechali już przez rzymską kampanię. Zaledwie ujechali 3 mile, zaczął zapadać zmierzch. Danglar nie spodziewał się, że wyjazd nastąpi tak późno, inaczej zostałby w hotelu. Zwrócił się do pocztyliona z pytaniem, ile jeszcze do najbliższego miasta. Non capisco, odparł pocztylion. Danglar kiwnął głową, jakby chciał powiedzieć, no to dobrze. Powóz pędził dalej. Na najbliższej poczhalterii, rzekł do siebie Danglar, każe mu się zatrzymać. Nadal pozostała mu resztka wczorajszego dobrego samopoczucia, które sprawiło, że tak dobrze spał. Rozwalił się na miękkich poduszkach wygodnej angielskiej kolaski o podwójnych resorach. Konie galopowały wspaniale. Na 7 mili, jak wiedział, wypadała poczhalteria. Cóż można robić, gdy jest się bankierem i gdy się tak szczęśliwie zbankrutowało? Danglars rozmyślał z 10 minut o żonie, którą zostawił w Paryżu, przez następne 10 o córce, która wałęsała się po świecie z panną d'Armilly. Kolejnych 10 minut przeznaczył na dumanie o swoich wierzycielach i o tym, jak wykorzysta ich pieniądze. W końcu, gdy nie miał już o czym myśleć, zamknął oczy i zapadł w sen. Co jakiś czas otwierał na chwilę oczy, gdy kolaska zatrzęsła się na jakimś większym wyboju. Widział wtedy, że konie ciągle unoszą go w tym samym pędzie, wciąż przez tę samą rzymską wieś, usianą zniszczonymi akweduktami, które przypominają skamieniałe granitowe olbrzymy zatrzymane w biegu. Noc jednak była zimna, mroczna, dżdżysta i komuś tak rozespanemu jak Danglars było dużo przyjemniej drzemać na poduszkach niż wystawiać przez okno głowę i pytać, gdzie są. Toć pocztylion umiał odpowiedzieć tylko non capisco. Danglars obiecywał więc sobie, że obudzi się, gdy stanął na najbliższej stacji i drzemał dalej. Pojazd zatrzymał się. Danglars pomyślał, że dotarli nareszcie do upragnionego celu. Otwarł oczy i wyjrzał przez okno, myśląc, że są w jakimś mieście lub przynajmniej jakiejś wioszczynie, ale dostrzegł tylko samotną ruderę, a obok niej paru ludzi, którzy kręcili się tu i tam niczym cienie. Danglars czekał na pocztyliona. Pocztylion kończył tu swoją trasę i powinien jeszcze przyjść do niego po opłatę pocztową. Zamierzał też skorzystać z okazji i poprosić nowego pocztyliona o kilka informacji. Lecz choć konie zostały wyprzęgnięte i zastąpiono je nowymi, nikt nie przyszedł do niego po opłatę. Zdziwiony Danglars otworzył drzwiczki, ale czyjaś silna ręka zatrzasnęła je z powrotem i karetka pocztowa ruszyła w dalszą drogę. Osłupienie do reszty rozbudziło barona. Ej! Krzyknął do pocztyliona. Ej, mio caro! Było to kolejne włoskie słowo zaczerpnięte z muzyki, które Danglars przyswoił sobie, gdy jego córka śpiewała duety z księciem Cavalcantim. Lecz mio caro nie odpowiedział. Danglars otwarł więc okno. Ej, przyjacielu, dokąd to jedziemy? Zawołał, wystawiwszy głowę. Dentro la testa! Wrzasnął ktoś rozkazująco i pogroził pięścią. Danglars zrozumiał, że dentro la testa miało oznaczać schowaj głowę. Robił, jak widać, szybkie postępy w nauce włoskiego. Usłuchał, niezbyt uspokojony, a ponieważ niepokój rósł w nim z minuty na minutę, po paru chwilach znikła jakoś owa pustka w głowie, co sprowadziła nań sen, gdyż w jego głowie aż zaroiło się od myśli to takich, które nie dałyby zasnąć nikomu, a co dopiero człowiekowi w takiej sytuacji jak Danglars. Gdy człowiek doznaje jakiejś silnej emocji, nagle wyostrzają mu się zmysły. Szybko jednak przychodzi znużenie i tracimy owe niezwykłe umiejętności. Nim ogarnie nas strach, widzimy rzeczy takimi, jakie są. Przerażeni wyolbrzymiamy je, a gdy strach już nas odejdzie, stają się mętne i niewyraźne. Wyostrzonym nagle wzrokiem Danglars ujrzał, że jakiś człowiek owinięty w pelerynę galopuje przy prawych drzwiczkach powozu. To żandarm, szepnął, czyżby donieśli o mnie przez telegraf władzom papieskim? Zdecydował wyzbyć się niepewności. Gdzie mnie wieziecie? Spytał. Dentro la testa, odpowiedział mu ten sam złowróżbny głos. Danglars popatrzył w lewo. Z tej strony także jechał ktoś konno. Nie ma wątpliwości, powiedział sobie i pot zrosił mu czoło. Złapali mnie. I skulił się w kącie powozu, tym razem nie po to, by spać, lecz by przemyśleć sytuację. Chwilę później wstał księżyc. Popatrzył z głębi kolaski na zewnątrz. Mijali ogromne akwedukty, owe kamienne zjawy, na które już wcześniej zwrócił uwagę. Ale tym razem, zamiast po prawej, widział je po lewej stronie. Zrozumiał, że powóz zawrócił i że wieziony jest z powrotem do Rzymu. O ja nieszczęsny, wymamrotał. Pewnie uzyskali ekstradycję. Powóz pędził z zastraszającą szybkością. Upłynęła godzina, a była dla zbiega straszliwa. Co chwila znajome widoki przekonywały go na nowo, że jechali z powrotem. W końcu ujrzał jakiś ciemny kształt i zdało mu się, że pędzący powóz rozbije się o ten mur. Powóz skręcił jednak i pojechał wzdłuż tej ciemnej ściany, która okazała się ni mniej ni więcej jak fortyfikacjami opasującymi Rzym. Oho! Mruknął Dąglar, nie wjeżdżamy do Rzymu. Czyli to nie wymiar sprawiedliwości mnie pochwyciło, Boże. A więc czyżby to... Włosy stanęły mu dęba. Przypomniał sobie owe ciekawe historie o rzymskich bandytach, przyjmowane w Paryżu z takim niedowierzaniem, które Albert de Morcerf opowiadał pani Dąglar i Eugenii w czasach, gdy miał jeszcze zostać zięciem pierwszej i małżonkiem drugiej. Więc może to bandyci, szepnął. Nagle powóz potoczył się po czymś twardszym. Nie była to już piaszczysta droga. Dąglar zaryzykował rzut oka najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Ujrzał budowlę o dziwnych kształtach, a przypominając sobie w szczegółach opowieść Alberta, domyślił się, że są na Via Appia. Na prawo widniała jakby dolina, a w niej półkoliste zagłębienie. Był to cyrk Caracalli. Jeździec z prawej krzyknął coś i powóz stanął. Niemal w tym samym momencie otwarły się drzwiczki z lewej strony. Sandy rozkazał czyjś głos.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Zostałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Bardzo radośnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Ewa Wachowicz.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Już się dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień.

stare. Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. W te witam.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

sedi, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy.

0: Radio Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg.